0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.

0: Piątkowy poranek przygarował nam solidnie od samego rana. W piątek od rana mamy niec na myśli weekendowe. Oby tylko nie było to spotkanie z bratem Cugowskim, bo niebezpiecznie. Nie róbcie tego nigdy dwa dni z rzędu. My witamy, my jesteśmy grzeczni. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę, za minutę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 22 maja mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Donald Trump ogłasza, do Polski trafi kolejnych 5000 amerykańskich żołnierzy. Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą, zatrzymane opiekunki. Influencer Łatwogang rusza z kolejną akcją zbiórki pieniędzy. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Trump nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących tej decyzji. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, napisał w internecie polski prezydent. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią dwuletniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla dzieci walczących z nowotworem, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać pieniądze na terapię 8-letniego Maxa. Poważna choroba chłopca powoduje u niego zanik mięśni. Potrzeba 12 milionów złotych. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Start dziś po południu. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
3: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: W stolicy Podkarpacia na razie jedzie się płynnie, poranny szczyt jeszcze na dobre się nie zaczął. Największy ruch widać tradycyjnie na ulicy Lwowskiej i przy Rondzie Pobitno. Asfalt jest suchy, a widoczność dobra, co na pewno ułatwia jazdę. Na pozostałych wylotówkach i mostach też nie widać jeszcze większych problemów.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: Mamy nowy dzień i bardzo dobre prognozy dla stolicy Podkarpacia. Poranek jest jeszcze dość chłodny, na termometrach 11 stopni, ale szybko zacznie się ocieplać. Dziś nie potrzebujecie parasoli, będzie słonecznie i bez deszczu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura w mieście wzrośnie do 22 stopni. Przed nami naprawdę przyjemny i pogodny piątek. I nie tylko piątek, bo ładnie zapowiada się cały weekend.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej. Kto jest gotów, będzie mógł świętować Dzień Gotów, a także razem zagramy sobie w Pac-Mana.
3: Po szóstej też tradycyjnie sprawdzimy listę obecności porannych słuchaczy radia Złote Przeboje. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy w blokach startowych, gotowi do wszystkiego najlepszego, gdyż dzień dobry mówimy w piątek. To jest Mr. Zup.

0: Kaczyń.
1: Kaczyń. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 6. Nastał nam dzień dzisiejszy, długo wyczekiwany, wytęskniony piątek, piątunio, piąteczek. 22 dzień maja mamy i zaglądamy teraz do kalendarza.
2: 46 lat temu swoją premierę miała gra komputerowa Pac-Man. Tak to brzmiało. Ale dzisiaj co? Obchodzimy natomiast Dzień Gotów.
1: Jesteśmy gotowi.
2: Tak, jak zawsze.
1: Do świętowania, gotowi.
2: I jeszcze Dzień Praw Zwierząt. O.
3: Tak, świetnie. I 22 maja to mamy jeszcze jedno bardzo ważne święto. Nasza jedyna, niepowtarzalna, fenomenalna i niezastąpiona Krystyna Iwona
1: obchodzi dzisiaj 18 urodziny.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Żebyście to widzieli. My się nacieramy tortem. Jeśli chcecie Iwonie złożyć urodzinowe życzenia, to dzwońcie 22 44 i 30. Zaczynamy apel poranny urodzinowy i gramy wam. Co my gramy? Bo nie widzę. Dajcie okulary. Backstreet Boys. Lubisz?
2: Oczywiście.
1: To dla ciebie.

0: Answer Me. Jakież to piękne granie w piątek z samego rana w radiu Złote Przeboje. To była grupa The Alan Parsons Project. Jest piątek, jakiś projekt rzeczywiście powinien się pojawić. Aczkolwiek hasło projekt w piątek grozi kłótnią małżeńską. Uprzedzamy z samego rana, żeby później nie było na nas. Jest 20 minut po szóstej.
1: Za chwilę naszą radiową fotowoltaiką zasilimy Electric Light Orkiestrę i zagramy głośno, głośno, gdyż piątek, weekend, mili państwo. Wy też zróbcie głośno i zostańcie przy radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
11: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
12: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.

0: of you, always, forever. Donna Lewis śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry o 6.30 można by sparafrazować 40-latka i zaśpiewać 5 dni minęło jak jeden dzień. No i z poniedziałku zrobił nam się piątek. Sprawdzamy teraz, czy nie śpicie i czy świętujecie z nami urodziny legendarnej Krystyny Iwony. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Z okazji urodzin dla pani Krystyny wszystkiego najlepszego i ja również dzisiaj obchodzę urodziny.
2: Proszę wybaczyć, ale dzisiaj są tylko życzenia dla pani Iwony. Wszystkiego dobrego pani Iwono, pomyślności i spełnienia marzeń.
3: Bardzo dziękuję. I Krystyna, i Iwona są przeszczęśliwe. Dziękuję bardzo.
4: Cudownie, gdybyście chcieli się dołączyć do tego chóru życzeniowych, cudownych, wspaniałych, genialnych głosów, to przypominamy 22, 4, 4 i 3, 0. Nadal mamy kawałek tortu, nadal świętujemy, dzwońcie, podzielimy się chętnie.
0: Nacieramy się.
4: Takie. Podobno na cerę świetnie robi. A ten tort to z truskawkami czy z kolagenem?
3: No spróbuj.
4: One way ticket. Dwie po wpół godziny.

0: Szef na ciebie krzyczy, się złości od rana, a ty co? Słyszysz? Reggae słyszysz w słuchawkach. Po prostu tak działa. Tak działają przeboje z Radia Złote Przeboje i tak działa piątek. Robert Palmer, Abby, oh baby tonight. Tak wam zagraliśmy o poranku za 22 minuty. Siódma.
1: Już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje człowiek, który śpiewa tak, jakby dla niego każdego ranka była zimna Zośka, czyli zagrypnięty Joe Cocker. Posłuchajcie koniecznie, polecamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
3: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
16: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Na rzeszowskich ulicach samochodów przybywa, coraz więcej osób rusza do pracy i szkół. Najczęściej robi się na ulicy Marszałkowskiej i Alei Wyzwolenia, a także na dojazdach w stronę warszawskiej. Nawierzchnia jest sucha, świeci słońce, co z pewnością ułatwia jazdę.
17: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
16: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji zbliżającego się weekendu chcemy zebrać najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, bo mamy kandydata na hit i nie wiemy, czy ktoś to pobije. Uwaga. Kochanie, wróciłem późno, gdyż przeprowadzałem nurogęsi przez pasy.
2: Może być, ale jeszcze można powiedzieć na przykład, robiłem staruszne zakupy. Uwierzyła?
3: O, proszę. Albo byłem na manifestacji w obronie kogo? No nieważne, w obronie kogo, nawet nie wiem w jakim mieście. Wymyślcie, kochani, lepszą wymówkę, a wyślemy wam w nagrodę złotą kawę sygnowaną naszymi wizerunkami.
1: Iwona nic
4: ja
1: nie mówi, tylko się
4: posłucham.
1: Właśnie,
4: ja
1: tylko się przysłuchuje i się uśmiecha. 22, 4 czwórki i 3-0. I adres poranek@złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, stwórzmy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Kiedyś to się grało, kiedyś to się śpiewało, kiedyś to się komponowało. Byłaś serca bicie. No Andrzej Załucha, no Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 7. A już za chwilę w wiadomościach wrócimy do ważnej informacji z ostatnich godzin.
1: Donald Trump ogłosił, że do Polski trafi kolejnych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Więcej o tym będzie już za kilka minut w wiadomościach o 7.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. www.omoda.grupabemo.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
9: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy Maj, Festiwal Europejskich Korzeni to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy Maj, Festiwal Europejskich Korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
15: Ach, to niska cena.
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Reklama.
18: 22 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Zapowiedź Trumpa w sprawie polskich żołnierzy zaskoczyła Pentagon i sojuszników. Były szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Fragment schodów zwierzę Eiffla sprzedano za rekordową kwotę. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak podają amerykańskie media, decyzja miała zaskoczyć Pentagon oraz sojuszników z NATO. Republikański kongresmen Don Bacon ocenił jednak, że to dobra wiadomość dla Polski i krajów bałtyckich. Trump uzasadnił decyzję zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego i relacją z nim. Szczegóły planowanego rozmieszczenia wojsk nie zostały ujawnione. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
19: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
1: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 000 klientów na ponad 185 milionów złotych. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
20: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
1: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji w Paryżu za ponad 450 tysięcy euro. Odcinek liczący 14 stopni pochodzi z oryginalnych schodów łączących drugie i trzecie piętro wieży i został zdemontowany w 1983 roku podczas montażu wind. Element mierzący niemal 3 metry trafił do francuskiego kolekcjonera. Przed aukcją jego wartość szacowano na maksymalnie 150 tysięcy euro.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sport. 30 sekund.
21: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 17-letnia Emerson Jones z Australii będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w wielkoszumowym French Open. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinetę z Czeszką, Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszczak z Chińczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwanińska, która udanie przebrnęła eliminację. Alex Segard wygrał 12 etap Giro d'Italia dla Belga z grupy Bahrain Victorious. To życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
7: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Złote przeboje w drodze.
22: W mieście zaczął się poranny szczyt, więc przejazd zajmuje teraz znacznie więcej czasu. Najciaśniej jest w samym centrum, na Piłsudskiego, Cieplińskiego i wiadukcie Śląskim, gdzie zjeżdżają się auta z kilku stron. Nastawcie się na jazdę od świateł do świateł i nie próbujcie nadrabiać czasu.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: W stolicy Podkarpacia robi się coraz przyjemniej. Na termometrach mamy 13 stopni. Temperatura cały czas rośnie. Na niebie widać trochę słońca i trochę chmur, ale najważniejsze, że nie pada, jest spokojnie. Z każdą godziną będzie coraz cieplej. Po południu termometry w mieście pokażą około 22 stopni. Jutro możemy liczyć na 23, a w niedzielę na 26 stopni. Przed nami bardzo ładny i ciepły weekend.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej umówimy się na spotkanie z najsłynniejszą Beatą w Polsce, a naszego Gogla Mogla zapytamy, gdzie?
3: Z okazji piątku szukamy też najlepszej wymówki męża, który późno, a nawet dużo za późno wraca do domu po pracy. Jest piątek, wszystko się może zdarzyć, mili państwo. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Gramy Bonnie M. 5 po siódmej.

0: To był Marquez i jego Vayamos Companeros w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po siódmej, a tymczasem dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i ma już nawet swój fotel, ma już nawet swój kubek poranny, czyli wygląda na to, że jej się u nas naprawdę spodobało i że zostanie z nami na dłużej. A o kim mowa? Kto to taki?
1: Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Będzie. Beata rządzi u nas przez cały maj, codziennie o 12:30 przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a dokładnie przeboje jej i zespołu Bajm.
2: Bo mnogość ich naprawdę wielka, a za każdą piosenką, jak się okazało, kryje się jakaś historia. No i dzisiaj będzie związana z utworem, który kończy każdy koncert Bajmu. Byliście kiedyś na ich koncercie? Wiecie, co to za piosenka? Jeśli nie, to wszystko, co najprzyjemniejsze, dopiero przed wami. No a pierwsza z przyjemności, czyli spotkanie z Beatą w Radiu Złote Przeboje już o 12:30. Polecamy, a to Desert Rose, no i Sting, 13 po 7.

0: jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś the best. Tak sobie powtarzamy w piątek od rana the best. Przypomnieliśmy jeden z wielkich, wielkich przebojów Tiny Turner w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, prawie 20 po siódmej.
1: No a za kilka minut pojawią się u nas elektryczne gitary, a potem przyjdzie pora na piątkowe gogle mogle. I dzisiaj w tym cyklu poprosimy internet, żeby dokończył pytanie zaczynające się na słowo gdzie. No bo przecież nie w pracy, nie? Bądźcie blisko.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Mogle, Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy Was do wspólnej zabawy z Radiem Złote Przeboje, takiej, do której i Wy możecie dołączyć. Mamy w studiu taką szklaną kulę, do której wrzuciliśmy karteczki z pytaniami. No i zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje, bardzo prosimy, telefon, smartfona i przygotowuje swoje gogle, tak?
2: Tak, albo laptop, albo co tam, cokolwiek macie z internetem.
1: Tak jest,
2: i wylosowało
1: tak
2: nam się, uwaga, pytanie, gdzie złoty? No to po kolei, każdy z nas, słuchacze też, wpisujemy w Mogle, Mogle, gdzie złoty? I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka. Gdzie złoty, Iwona?
3: Ja pierwsza. Gdzie złoty pociąg?
2: Jak to gdzie? Wałbrzychu,
3: oczywiście.
1: No jasne.
2: Ja mam takie, gdzie jest złoty dwór?
1: Ja, gdzie sprzedać złoty pierścionek? No nieźle.
2: Co to Bronek z wystawy go tego zakosił. Uwaga dalej. Gdzie zloty motocyklowe?
1: Zloty? A na koniec, słuchajcie, znakomite mi wyskoczyło. Gdzie kupić złoty pąs?
4: Co? To śmiech na sali, nie?
0: Kogle Mogle, czyli pytać każdy.

0: głosie taką chrypkę, jakby był już po weekendzie i weekend na domówce wychodził wieczorem na balkon w bamboszach gospodyni. Ross Stewart, on tak ma po prostu. Ross Stewart w radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21. Ósma.
1: O, w piłkę kopany, bo to przecież miłośnik piłki nożnej, zupełnie tak jak my, Polacy. Też kocha reprezentację, tyle, że nie naszą. Zostawmy ten temat. Jak tam dzisiaj dojedziemy do pracy? Im szybciej, tym lepiej. To tego dowiecie się w radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut sprawdzimy sytuację na drogach, a później Bon Jovi. Polecamy się.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Poranny szczyt jest już naprawdę odczuwalny. Rejtana, okolice galerii, dojazdy w stronę Alei Armii Krajowej i dalej kierunek na Sikorskiego. Tutaj robi się już ciasno. Przez duże natężenie aut na skrzyżowaniach trzeba odstać swoje. Największy tłok na drogach jeszcze trochę potrwa. Zazwyczaj kończy się między 9 a 9.30.
19: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
18: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No mamy poważny temat do przegadania z Państwem, słuchaczami kochanymi od samego rana dzisiaj, gdyż zbliża się weekend, tak. A my zbieramy najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, na przykład: kochanie, wybacz, aktualizowałem Windowsa.
2: Dobre.
1: No a wy jaki macie pomysł? 22 4 4 3 0.
3: Ja bym powiedział tak: kochanie, wróciłem późno z pracy, gdyż pojawił się problem z oczami i nie mogłem znaleźć drogi do domu.
4: Wróciłem ci później, bo byłem u twojej mamusi umyć jej okna.
2: Ładne. Wróciłem później, gdyż trzymałem kredens. Wymyślcie lepszą od tych wymówkę, a my wyślemy wam w nagrodę złotą kawę porannego programu. Tworzymy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy. 22 4 4 3 0 to telefon do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Polski Beat, Small Town Boy. Doskonały kawałek na weekendowe imprezy. A propos imprez, to na imprezie Barcelony ostatnio Wojtek Szczęsny pojawił się w koszuli przypalonej żelazkiem. No. Czyli patrzcie, palił, palił i przypalił. Ale nie ma co się śmiać, bo podobno ta koszula kosztuje 3000, ale my Szczęsnemu do portfela nie zaglądamy, no nie?
1: Ale my zajrzymy Polakom do portfeli w wiadomościach najbliższych, a dokładnie na konta bankowe i sprawdzimy, jak wyglądają podwyżki pensji w ostatnim czasie. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
8: Do dzisiaj w kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Reklama.
17: 22 maja, mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 8. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: USA wzmacniają obecność wojskową w Polsce. Trump wskazał na relacje z polskim prezydentem. Od północy cisza referendalna w Krakowie, w niedzielę głosowanie. Pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Zwrot w sprawie wysłania żołnierzy amerykańskich do Polski. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą jednak do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański przywódca wprost argumentuje ten ruch swoimi bliskimi, osobistymi relacjami z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. Mówił o tym wielokrotnie. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Udzieliłem mu poparcia i wygrał. Według polskiego resortu obrony szczegóły decyzji Trumpa będą dopracowane w rozmowach z dowództwem europejskim. Od północy do czasu zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbędzie się w niedzielę. Głos można będzie oddać w komisji właściwej dla miejsca zamieszkania. To te same lokale wyborcze, co w przypadku wyborów parlamentarnych. Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców Krakowa. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka Banku Polskiego PKO.
16: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, to znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
18: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, któremu obiektowi ma patronować Jacek Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta, rozcięte torami kolejowymi.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Po tej porze mocno korkują się Aleja Powstańców Warszawy, ulica Dąbrowskiego oraz Podkarpacka. Bardzo wolno jedzie się też ulicą Kwiatkowskiego. Tam przejazd w stronę centrum zajmuje teraz dużo więcej czasu niż zwykle. Uważajcie też poza miastem na drodze 878 Rzeszów-Dylągówka. Trwa remont.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Pogoda w Rzeszowie.
4: Na niebie słońce miesza się z chmurami, ale chmury są nieliczne i nie psują pogody. Najważniejsza wiadomość jest taka, że nigdzie w okolicy nie pada i w najbliższym czasie deszczu nie musimy się obawiać. Przed południe zapowiada się sucho i pogodnie. W kolejnych godzinach zrobi się jeszcze cieplej. Po południu termometry w stolicy Podkarpacia pokażą około 22 stopni. Jutro wzrost do 23, a w niedzielę do 26 stopni.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
0: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
5: Dzień dobry, po ósmej pojawią się muzyczne, premierowe wypadki drogowe. To nie jest pomyłka, to nie są żarty, to są fakty.
6: Po ósmej z okazji piątku wystąpią też piątkowe wymówki, które usprawiedliwiają zbyt późny powrót do domu z pracy. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz zagra nam cudowny duet Olivia Newton-John i John Travolta na zegarach. 5 po 8.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. www.omoda.grupabemo.pl.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
1: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy.
1: I rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
19: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji nadciągającego weekendu zbieraliśmy przez cały poranek najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy albo wcześnie wracających, ale następnego dnia. No i czas na podsumowanie.
2: Kochanie, zeszło mi się dzisiaj nieco dłużej w pracy, bo musiałem pomóc koledze kopać bitcoiny w piwnicy.
3: Wróciłem później, bo czyściłem przewoły kominek.
4: Dlaczego tak późno wracam z pracy? A kto ci powiedział, że ja wróciłem? Ja tylko po gitarę.
5: Mój mąż mówi tak, jak każe mu wracać tam, gdzie był, on mówi, kochanie, nie mogę, bo tam już nic nie zostało.
6: Wiem, kochanie, wiem. Też jestem wściekły, że pracuję od świtu do nocy i nikt tego nie docenia.
7: A oto wymówka mojego męża. Kochanie, przysięgam, chciałem dziś wrócić na czas, ale kolega przyniósł do pracy zakwas na chleb, no i wszyscy patrzyliśmy, czy już bąbelkuje.
8: To powiem wam, zakwas przerósł nawet przeprowadzenie nurogęsi przez
9: Tak. No i właśnie dlatego za obserwację bąbelków wysyłamy w nagrodę złotą kawę porannego programu. Będzie jak znalazł, na prezent dla żony. Ładnie zapakujemy, obiecujemy. A po weekendzie, grzecznie i na czas, obiecujemy wrócić do was z nowymi pomysłami na tematy.

0: Maja Ibregowicz, polsko-bałkańska pobudka piątkowa. Czujecie już? Czujecie nadchodzący, nadciągający weekend? Hop, hop, hop, bo my tak, bo my hop, hop, hop. Już nie możemy usiedzieć na miejscu. Za 21:09.
1: A ja mam trochę inną propozycję, bo zagramy za kilka minut gościa, który ma tak niski głos, że najlepiej słucha się go leżąc, bo te niskie dźwięki ścielą się w okolicach dywanu. Posłuchajcie Barry White'a w radiu Złote Przeboje i nigdzie się nie śpieszcie. Dajcie spokój, piątek nie zając, nie ucieknie.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Rzeszowie w Millennium Hall.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Na rzeszowskich ulicach ciasno, ścisk mamy na powstańców Warszawy i Kwiatkowskiego. Zderzak w zderzak jedziemy Marszałkowską. Ciasno jest również na Witosa i Piłsudskiego. A jeśli jedziecie poza miasto, uważajcie w obrębie budowy S19 od Sokołowa Małopolskiego do węzła Stobierna.
5: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To była grupa Duet, Eurythmics, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9. Dzisiaj przez cały poranek mieliśmy temat i dla mężów, i dla żon. Coś, co było ciekawe dla jednej i drugiej strony. Udało nam się bowiem stworzyć listę najczęstszych wymówek mężów późno wracających do domu.
1: No to podsumujmy. Najczęstsze wymówki obejmują nadgodziny i ważne projekty w pracy. Korki i problemy komunikacyjne. A niespodziewane jakże? Spotkanie ze współpracownikami. Awarię samochodu lub konieczność wizyty u mechanika lub pomoc koledze w nagłej potrzebie.
2: Można też jeszcze zastosować biblijną metodę tak zwaną na Jonasza i powiedzieć, że 3 dni spędziłeś we wnętrzu wieloryba. To była poranna sztuka ściemniania, a teraz poranna sztuka latania od Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 8 minut 9.

0: przy okazji tego przeboju Lady Punk nieustannie przypominamy, jeśli praktykujecie sztukę latania, to doradzamy startowanie z ziemi. Z ziemi. Lady Punk za nami, za 5:09. A jeśli nie wiecie, gdzie na weekend, to mamy propozycję.
1: W ten weekend można na przykład wybrać się na Festiwal Burgerów, w którym mieście taka smakowita impreza. O tym już za moment. W wiadomościach o 9:00 posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
12: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
13: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Rzeszowie w Millennium Hall.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam.

0: że alkoholu w całym mieście, dotyczy on sklepów i stacji benzynowych. Prohibicja nie obejmuje na przykład restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. Do końca roku zakaz będzie obowiązywać między godziną 23 a 6 rano. To święto dla miłośników burgerów. W Łodzi rusza dziś Jemy w Łodzi Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
1: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
0: Festiwal potrwa do 31 maja. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche. I znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Niño może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
0: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
5: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
3: Sport 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushaity 4-1 i zdobyło mistrzostwo. Pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1. W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk, Wrocław i Arka Gdynia.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
5: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Pogoda.
0: Dużo dzisiaj słońca w całej Polsce i ciepło będzie od 20 stopni w Gdańsku, 22 we Wrocławiu i Krakowie, także w Poznaniu, do 23 stopni w Warszawie i Zielonej Górze. Weekend też ciepły, ale w niedzielę pojawi się deszcz.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Ciepło w weekend, to są jakieś anomalia pogodowe w Polsce. A teraz zmieniamy temat. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900? Zapraszamy na poranny konkurs, którego finał już niebawem, już o 9.30.
9: No i w parę chwil dosłownie będzie można zarobić 1500 zł. Macie ochotę na coś takiego? No to zapraszamy. Bądźcie z radiem Złote Przeboje. Zgłaszajcie się przez stronę złoteprzeboje.pl i pamiętajcie, że główną bohaterką tego konkursu w tym tygodniu jest Beata Kozidrak. To czekamy na was i gramy kombi. Kochać się za późno jest 5 po 9.

0: przy tej okazji tych dźwięków chcieliśmy Państwu przypomnieć, że...
1: Eros to Bóg miłości i pożądania.
0: Właśnie, to zabrzmiało. No, no, no i wyszło tak, że jak pan Eros Ramazzotti przyjechał na zaproszenie Radia Złote Przeboje do Krakowa, to fani się zakochali.
2: Prawda.
0: I tak pożądali, że przyjedzie jeszcze raz w przyszłym roku, tym razem do Łodzi. Chcieliśmy tu przypomnieć.
2: Tak, tak, i też was na ten koncert będziemy zapraszać i zabierać.
0: Oczywiście.
2: A teraz za chwilę w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry wystąpi Salt and Pepper, czyli mieszanka soli i pieprzu, żeby piątek był pikantny i smakowity. W kwestii pikantności piosenka nazywa się Pogadajmy o seksie, Let's Talk About Sex, a w kwestii smakowitości to może przy tej okazji nabierzemy właśnie apetytu. No to co, gramy.

0: i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zjysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 zł oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
8: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie do zgarnięcia było codziennie 1500 zł. Wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. I w tym tygodniu pytania dotyczyły naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A ostatnią kasę powalczy słuchaczka Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie.
3: Agnieszka droga, płacimy po 100 za każdą poprawną odpowiedź. Pewnie słyszałaś, ale przypominam, że po 5 poprawnej nagroda podskakuje do 1500 zł. Tak wczoraj było na przykład i trzymamy kciuki, żeby dzisiaj też się udało.
2: No, ale ja też trzymam mocno.
3: Pewnie. Musimy uprzedzić, że gramy do pierwszego błędu i że masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Poprawną oczywiście. Gotowa jesteś?
2: Tak, jestem gotowa.
1: Pamiętaj, że niektóre pytania są tak proste, że aż po prostu podchwytliwe i można się nabrać. Tak więc koncentracja pełna i Agnieszka walczy o kasę. Uwaga, pytanie numer 1. Jak nazywa się zespół, którego wokalistką jest Beata?
2: Bajmo, oczywiście.
3: No jasne, super. No to teraz uwaga. Jaki tytuł nosi piosenka Bajmu, w której Beata śpiewa, że jezioro ma twój zapach i twój smak?
2: Jezioro szczęścia.
3: Pewnie.
1: Trafiło na fankę. Pytanie numer 3. Lecimy dalej. Uwaga. Siedzę i myślę, czy ta piosenka to solowy utwór Beaty, czy pochodzi z repertuaru zespołu Bajm?
2: Solowy.
1: No. Siedzę i myślę i dobrze myślisz. Solowy.
3: Dobrze myślisz, tak. 300 już na twoim koncie. No to teraz uwaga, uwaga. Beata swoją pierwszą solową płytę nagrywała w zagranicznym studiu. I teraz pytanie. Było to w Danii czy na Grenlandii?
2: W Danii.
3: Tak. Studio Puk, 400 na twoim koncie.
1: I tak oto, przed tobą, Agniecha, słuchaj, finałowe pytanie za 1500. Uwaga. Ile piosenek z nienapisanym przez siebie tekstem zaśpiewała Beata w karierze? Z zespołem Bajm oraz na solowych płytach można pomylić się o jedną.
2: 4.
3: Wiesz ile? Jedną! To była Rzeka Marzeń. Tekst napisał Jacek Skubikowski. Wszystkie piosenki pozostałe, które Beata zaśpiewała, to są jej teksty. A do niektórych sama napisała muzykę.
2: To było ciężkie pytanie.
1: To już takie level ekspert, ale to nie zmienia faktu, że Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu dzisiaj w zabawie 1500-100-900 w edycji specjalnej z Beatą Kozidrak wygrywa 400 zł i pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: Doskonale!
2: Ekstra, naprawdę dziękuję bardzo.
3: To my dziękujemy.
2: Czy mogłabym pozdrowić kogoś?
3: Oczywiście, śmiało.
2: Więc tak, pozdrawiam mojego męża, moje wszystkie dzieci i moich wszystkich znajomych.
3: I teraz wszystkich fanów po tym dzisiejszym spotkaniu w Radiu Złote Przeboje. My też ściskamy i pozdrawiamy. To była Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu, a w przyszłym tygodniu mamy Dzień Mamy. Pamiętacie o tym? I od poniedziałku o tej porze będziemy pytali, co masz po mamie i nagrody w zamian będą. 1500-100-900.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Ten zespół, ta kapela, która nam grała i śpiewała w radiu Złote Przeboje, nazywa się Fun Factory, czyli to była fabryka wszystkiego najlepszego, przyjemnego, zabawnego, imprezowego, radosnego i tego wam życzymy i wychodzimy z futryną w tym momencie.
1: Dziękuję. Zdecydowanie. Nasza wytwórnia dobrego humoru, nasz kombinat powróci po weekendzie, w poniedziałek od bladego świtu, a to jest poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A Gosia Kościelnik, już przy mikrofonie.
2: Tak, ja też dziękuję wam. I teraz już za 8 minut godzina 10 mogę tylko radośnie zaprosić na przedpołudnie z radiem Złote Przeboje piątkowe, a Bee Gees jeszcze do tego wszystkiego dokładają, śpiewając You Win Again.

0: Dobrze, już za 4 minuty będzie godzina 10, więc zapraszamy na najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta, naszej okolicy. W Radiu Złote Przeboje sprawdzimy prognozy pogody, a potem znów największe przeboje lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 4.
5: Te lody smakują jak w Rzymie.
6: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
7: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
8: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Reklama. Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Rzeszowa.
13: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Społecznicy wspólnie z partią Razem wypowiadają wojnę spekulantom mieszkaniowym. Do Rady Miasta trafił właśnie projekt uchwały zakładający drastyczne podwyżki podatków od pustostanów. Lokale traktowane wyłącznie jako lokata kapitału miałyby zostać opodatkowane stawką dla lokali użytkowych, czyli ponad 35 zł za metr kwadratowy. To ma być krok w kierunku walki ze spekulacją i problemem z dostępnością mieszkań w stolicy Podkarpacia, mówi Paweł Preneta.
14: Do instytucjonalnych właścicieli, nie do osób prywatnych, wysyła się po prostu pisma z żądaniem uzasadnienia, dlaczego ten lokal ma być opodatkowany jak mieszkanie.
13: Właściciele musieliby więc udowodnić, że mieszkanie faktycznie służy do zamieszkania, a o tym, jak powinny zmieniać się rzeszowskie osiedla, możecie zdecydować również wy. Ruszyła 14. edycja budżetu obywatelskiego. Głosowanie trwa do 4 czerwca, a 30 maja Rzeszów stanie się europejską stolicą triatlonu. Na starcie Pucharu Europy staną najlepsi zawodnicy kontynentu. Tymczasem znany influencer Łatwogang ogłosił nowy cel. Szczegóły u nas za godzinę.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
15: Pogoda w Rzeszowie.
13: Na termometrach mamy teraz 18 stopni. Słońce definitywnie wygrało dziś starcie z chmurami, więc światła nad miastem będzie pod dostatkiem. Choć teraz jest bardzo przyjemnie, to wciąż nie jest to szczyt dzisiejszych możliwości. Temperatura cały czas rośnie. Po południu wyniesie 22 stopnie. Deszczu w planach nie ma. Wiatr powiewa słabo, chwilami umiarkowanie. Nie przeszkadza.
15: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
16: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
17: Dzień dobry, już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy to piątkowe przedpołudnie z Kim Wild. Będzie dużo największych przebojów lat 80. i 90., ale nie tylko.
18: Radio Złote Przeboje.
17: No bo o godzinie 12:30 będzie z nami i Piotr Jaworski, no i nasza koleżanka od początku maja, fantastyczna, jedyna i wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, Beata Kozidrak. O 12:30 opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a opowiada pięknie. No a już za chwilkę zaczniemy nasz temat z cyklu Robota nie zając.

robota, nie zając, więc jednym łóżkiem, mam nadzieję, słuchacie Radia Złote Przeboje. Badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 Polaków, pokazuje, że relacje w pracy, tak, relacje w pracy to jest jeden z jaśniejszych punktów naszej zawodowej rzeczywistości, w której wszyscy tkwimy. Zadowolenie z kontaktów ze współpracownikami średnio oceniamy na 6,7 w 10-stopniowej skali, aż 60% z nas ocenia je wysoko. Co więcej, 64% Polaków twierdzi, że ma na co dzień do czynienia z ciekawymi ludźmi w pracy. No i to oczywiście buduje trwałe więzi. W trakcie całej swojej kariery średnio poznajemy w pracy dwóch przyjaciół na życie. Co ciekawe, relacje te najwyżej oceniają najmłodsi i najstarsi pracownicy, no co pokazuje, że są one ważne na każdym etapie naszej drogi zawodowej. Jeśli macie wyjątkowy zespół ludzi w pracy, to co sprawia, że wasz zespół jest właśnie taki wyjątkowy? 2244 i 3 0. Oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź. Do 12 czekam na telefony. Zróbcie sobie przerwę, robota nie zając. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2244 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Te lody smakują jak w Rzymie.
7: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
8: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
6: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który

0: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.

10.29, Radio Złote Przeboje. Przed nami wielki przebój z grupy Jestem z roku 1994. Grupa Perfect rozpoczęła tą płytą swój nowy etap działalności, już bez pierwszego swojego lidera i głównego twórcy największych przebojów wczesnych, Zbigniewa Hołdysa. I to właśnie z tej płyty pochodzi Kołysanka dla nieznajomej, w której Grzegorz Markowski po raz pierwszy wprost śpiewał o miłości. Mało znanym faktem jest to, że Kołysanka dla nieznajomej została nagrana na tej samej gitarze, na której Jan Borysewicz nagrał Zawsze tam, gdzie ty, niezapomnianą balladę, jeden z największych przebojów Lady Punk. Lider tej formacji później podarował ten instrument Ryszardowi Sygitowiczowi. Radio Złote Przeboje, Perfect i Kołysanka dla nieznajomej, specjalnie dla wszystkich, którzy tę piosenkę bardzo lubią. Ja jestem wśród nich i cieszę się, że teraz razem jej posłuchamy.

0: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. www.omoda.grupabemo.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Te lody smakują jak w Rzymie.
8: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
9: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
10: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Robota nie zając.
1: Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2244 i 3 0.
2: Witam, Konrad z tej strony. Co sprawia, że nasz zespół jest wyjątkowy? Pracuje nas 16 osób, ale nie pracujemy razem. Dlaczego? Bo jesteśmy kierowcami i każdy jedzie swoją trasę. I to właśnie czyni wyjątkowym, bo nikt się nie musi z nikim kłócić, ani się z nikim mordować.
1: Najlepszy był ten psotny śmiech w środku. No i jeszcze jeden telefon.
3: Dzwonię w sprawie super mega zgranej ekipy z prokuratury rejonowej Jastrzębie-Zdroju. Jesteśmy tak zgraną ekipą, że ktokolwiek z nas ma jakiś problem, cokolwiek, każda osoba ma dla niego 10 rad i absolutnie jesteśmy w stanie wyciągnąć się z każdego doła.
1: I to się liczy w zespole, w pracy, to prawda. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Za najciekawszą odpowiedź, a czekam do 12 na telefony, oddam naszą torbę lnianą na zakupy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zróbcie sobie przerwę, zadzwońcie do Radia 2244 i 3 0 albo napiszcie robota@złoteprzeboje.pl. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?

0: Zatrzymajmy lepiej późno niż wcale. Natalia Kukulska, to zatrzymujemy teraz. Lepiej późno niż wcale, bo już za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Reklamą był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: Wolałby pan jednak inne okulary?
4: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
3: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Rzeszowie w Millennium Hall.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Bądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 zł oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
1: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Rzeszowa.
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Influencer Łatwogang, który niedawno rozbił bank rekordową zbiórką na onkologię dziecięcą, powraca z kolejną wielką akcją. Tym razem stawką jest życie 8-letniego Maxa Tockiego. O szczegółach tego wyzwania Monika Trykowska-Chwila.
13: Plan jest ambitny, przejechać rowerem całą Polskę od Tatr aż po Bałtyk. Łatwogang startuje dziś po południu z Zakopanego, a jego celem jest Gdańsk. Każdy kilometr tej trasy to realna pomoc w walce o zdrowie 8-letniego Maxa Tockiego z gminy Lesko. Czasu jest mało, a kwota do zebrania zawrotna. Trzeba aż 12 milionów złotych na ratującą życie terapię.
12: Wysiłek influencera to nie jedyna dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców regionu. Prawie 1 750 000 zł trafi na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z naszego województwa. A w Brzozowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była wyjątkowa, bo połączona z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej. 5 poważnych przestępstw w jedną noc. Szczegóły sprawy za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda w Rzeszowie.
12: W stolicy Podkarpacia mamy już 20 stopni. Trzeba przyznać, przedpołudnie wygląda bardzo ładnie. Słońce świeci na całego, a nieliczne chmury tworzą tylko delikatne tło dla błękitnego nieba. Miasto pulsuje energią w majowym cieple. A co najlepsze, to jeszcze nie koniec, bo po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Zdaniem synoptyków, ciepły i bez opadów będzie cały weekend.
2: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
10: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
11: 11:02, tu Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Przed nami przebój ze ścieżki dźwiękowej z filmu Flashdance. Rok 84. I tak zaczniemy tę wspólną godzinę. Jeśli jesteście w pracy, pamiętajcie, robota nie zając.

przed nami przebój, do którego wideoklip jest stylizowany na lata 20 ubiegłego wieku i na planie teledysku wykorzystano specjalną scenografię nawiązującą do tamtego czasu, a w nagraniu wzięli udział liczni aktorzy, bardzo ciekawi, bo i człowiek wąż, i człowiek guma, i liliput, także mężczyzna ważący 150 kg. Reżyserem obrazu jest Patrycja Woj. Robert Gawliński, bo to on właśnie, śpiewa w utworze Skończyło się love story. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. No ale zapewniał zawsze, że piosenka nie ma wiele wspólnego z jego życiem prywatnym i tego samego zdania jest Monika Gawlińska, która dodała, jesteśmy 20 lat po ślubie, nie chcemy się rozwodzić, zapytajcie nas za jakiś czas. No ale to było w 2007 roku, więc już teraz są po ślubie o wiele dłużej. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu.

0: sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?
1: Mam pod sobą 60 pracowników. Żaden z nich nie wymaga podwyżki, nigdy nie da rzeka. A dlaczego? Hoduje bydło. One potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Najlepsi pracownicy na świecie. Pozdrawiam, Szymon.
0: Czyli potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. No to w sumie tak samo jak my, ludzcy pracownicy. Potrzebujemy jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Tylko że ponieważ nikt nam tego nie przyniesie, musimy iść do sklepu i kupić. A więc no niestety potrzebujemy czasem podwyżek. I jeszcze jeden telefon.
2: Witam, mam na imię Beata, pracuję w środowiskowym domu samopomocy w Nowym Dworze, jestem terapeutą zajęciowym. Nasz zespół jest najcudowniejszy na świecie, pracujemy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy cudownych ludzi tutaj, a kierownik jest po prostu dusza człowiek, pan Marcin. Sprawiamy, że każdy dzień jest nową nadzieją, nowym wyzwaniem. Jesteśmy po prostu drugą rodziną dla siebie.
0: Serce rośnie, kiedy słyszy się właśnie taką krótką opowieść o swoim zespole w pracy. Bardzo mocno pozdrawiam. 2244 i 30. Co sprawia, że zespół w twojej pracy jest wyjątkowy? 2244 i 30. Do 12 czekam na telefony.
3: Robota nie zając.

0: sorry, Catherine.
1: Staying away. Bye.
2: Bye.
1: Bye. No, I can't.
2: Bye.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Zabawę zawsze jest marzeń.
2: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

początku maja jest z nami w redakcji Beata Kozidrak. Można powiedzieć, że nasza radiowa koleżanka i to już nawet nie taka nowa, bo trzeci tydzień z nami jest i codziennie o 12.30 opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o kolejnym swoim przeboju. Tylko ona potrafi tak opowiadać o tym, dlaczego, jak, w którym momencie powstał dany przebój. Wczoraj przepięknie z przyjęciem opowiadała o piosence Szklanka Wody. Co skłoniło ją do napisania tego tekstu i zaśpiewania tego przejmującego przeboju? Posłuchajcie, co dziś o 12.30 opowie Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Dobre Genesis, stare, dobre, świetnie brzmiące. Za 5 minut będzie południe, już piątkowej. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
6: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Rzeszowa.
8: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Policjanci z Sokołowa Małopolskiego zatrzymali 28-latka, który w ciągu jednej nocy dopuścił się aż 5 poważnych przestępstw. Agresor zaatakował kobietę w jej domu, groził jej śmiercią, użył niebezpiecznego narzędzia podczas rozboju i nie chciał opuścić posesji. Mężczyzna trafił już do aresztu. Podczas gdy służby mundurowe dbają o nasze bezpieczeństwo w miastach, służby weterynaryjne ruszają w teren. Podkarpacie szykuje się do dodatkowej akcji szczepienia lisów. Rozpocznie się 28 maja. A dzisiaj po południu oczy całej Polski zwrócą się w stronę Zakopanego, skąd na dwóch kółkach ruszy Łatwogang. Popularny influencer chce przejechać rowerem cały kraj aż do Gdańska, by uratować 8-letniego Maksa Tockiego z gminy Lesko. Monika Trykowska, chwila.
9: Chłopiec walczy z ciężką chorobą genetyczną, która każdego dnia odbiera mu sprawność. Jedyną szansą na powstrzymanie zaniku mięśni jest terapia wyceniona na 12 milionów złotych. Cała wyprawa będzie transmitowana na żywo w sieci. Każdy może śledzić przejazd i dołożyć swoją cegiełkę do tej wielkiej zbiórki.
8: Start o godzinie 16.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
8: Południe w mieście w pełnym słońcu i z temperaturą wynoszącą 20 stopni jest ciepło i zdecydowanie wiosennie, choć po 15 na niebie może pojawić się nieco więcej chmur, to na razie pogoda nie planuje żadnych przykrych niespodzianek. Cały czas celujemy w dzisiejsze maksimum, czyli 22 stopnie. Jutro możemy liczyć na 23, a w niedzielę 26 stopni. Weekend zapowiada się pogodnie i bez deszczu.
7: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
10: Kto lubi piątek? No, widzę, że wielu z Was. No, a kto lubi piątkowe popołudnie? Jeszcze więcej. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Michael Jackson na początek. Beat It. Rok 1982, a to największe przeboje lat 80. i 90. Zaraz potem Meslowic, a potem już podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzwoniliście do Radia Złote Przeboje i mówiliście o swoim wyjątkowym zespole w pracy. Dlaczego tak jest? Dzięki za wszystkie telefony i maile z biur i nawet z prokuratury były telefony od kierowcy zawodowego także, a okazało się, że jeden z ośrodków słucha Radia Złote Przeboje i zespół innego podobnego ośrodka z Polski także słucha Radia Złote Przeboje, więc łączymy ludzi dobrej woli w pracy na antenie.
2: Dzień dobry, my za to pozdrawiamy SDS z Nowego Dworu Mazowieckiego i pana Marcina, bo już mieliśmy okazję ich poznać, ale też mamy bardzo podobny ośrodek i u nas w pracy też jest bardzo fajnie, a przy mnie jest jeden z naszych uczestników, Maciek, który chciałby coś powiedzieć.
3: Pozdrawiam całą ekipę Radia Złote Przeboje i gdyby dałoby radę, to bym chciał redakcję Radia Złote Przeboje zobaczyć.
2: I to by było na tyle. Bardzo
4: brakuje nam kredku.
2: Nic nam nie brakuje. Wszystkiego mamy w bród, a co nie mamy, to sobie załatwiamy.
1: A to się może zdarzyć, że się kiedyś spotkamy i poznamy. Dlaczego nie? Ściskamy was mocno i przesyłam na pamiątkę torbę z logo Radia Złote Przeboje limitowanej edycji. Niech każdy zespół ludzi, którzy pracują razem, cieszy się dobrą atmosferą i uśmiechem, bo to daje tyle radości w życiu. A za kilka minut już u nas w Radiu Złote Przeboje kolejna rozmowa z Beatą Kozidrek. Zapraszamy.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Margo, meble na wymiar, Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. www.omoda.grupabemo.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu.

0: środku dnia, w okolicach 12:30. Teraz znowu zapraszam na rozmowę z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski, czyń honory.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Fajnie mieć taki stały punkt w ciągu dnia, do którego można dostosowywać wszystkie obowiązki, czyli najpierw pracujemy, później pracujemy, a o tej porze w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak.
3: Tak, cudowne. Witam jeszcze.
2: Dzień dobry, kolejny. Po raz kolejny. No i kolejna historia przed nami i teraz piosenka, która nazywa się Ta Sama Chwila, czyli piosenka, która kończy każdy koncept bajki.
3: Finiszuje.
2: Ale to bez wyjątku, naprawdę?
3: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
2: Publiczność się domaga oczywiście.
3: Ta ona czeka po prostu. Ja, oh, tak, jak ja już tak Piotrze mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie! Krzyk jest, nie! No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
2: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby można było wrócić do niej na przykład?
3: Piotrze,
2: mnóstwo, wiem.
3: Mnóstwo,
2: wiem.
3: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
2: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
3: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
2: Tak, tak, tak, o ran. Tak, tak.
3: Wiesz.
2: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
3: Pewnie jeszcze nieraz się spotkamy, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny. Jaskra. Dziś w Wyborczej.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Te lody smakują jak w Rzymie.
6: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
7: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
8: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
20: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
21: Reklama.
22: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl

No dobrze, dzisiaj chyba wcześniej zaczniemy. Tak, zaczniemy już teraz naszą zabawę, nasz konkurs z Beatą Kozidrak, zespołem BAIM i wszystkim, co wiąże się najpiękniejszego, najlepszego z muzyką z lat 80. i 90. Czas na pierwszą podpowiedź, już za chwilkę się nią z Wami podzielę. Przypomnę tylko, że do wygrania w naszej zabawie, na którą odpowiadacie telefonicznie, jest radio. Białe radio z logo Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji. No i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem, który złożyła dla Was tutaj w studiu Radia Złote Przyboje. Pierwsza podpowiedź, uwaga, dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem. 22 44 i 30. Kiedy zostawicie już odpowiedź, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród dobrych odpowiedzi wylosujemy tę z najciekawszym uzasadnieniem odpowiedzi na to pytanie. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 22 44 i 30. Dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem.

Killer i Liar. Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. O wszystkim, co istotne i dzieje się teraz, dowiecie się już za chwilkę w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki. Zapraszam.

0: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
9: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
10: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
10: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejorz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
13: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
2: Pogoda.
9: Dziś popołudnie piątkowe, piękne, majowe i słoneczne. Bez deszczu, nie powinno być też burz. 18 stopni najchłodniej w Koszalinie, a w całej reszcie Polski od 21 do 23.
12: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
13: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
9: W roku 1985 ten przebój, który teraz przed nami, brzmiał na każdej dyskotece i świetnie się do tego tańczyło. No nie wiem, w moim przypadku akurat w podstawówce. Ciekawa jestem, jak w waszym. Bad Boys Blue, You're a Woman, You're a Woman. 2 minuty po godzinie 13, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Sunshine, a przed nami w Radiu Złote Przeboje wokalistka, która zawsze lubiła łamać zasady, a zaczęła to robić naprawdę wcześnie. Na przykład, kiedy rozpoczynała karierę wokalną w chórze kościelnym, to zaraz po próbach śpiewu w kościele biegła na zajęcia dla cheerleaderek. Debbie chciała zostać malarką, próbowała swoich sił w muzyce, ale zespół Blondie założyła dopiero, kiedy miała 29 lat. Nazwa grupy Blondie wzięła się stąd, że kierowcy, którzy mijali Debbie na ulicy, bardzo często krzyczeli za nią: ej, blondyna! Artystka najpierw się denerwowała, ale później postanowiła zrobić z tego użytek i właśnie tak nazwała swój zespół. Dodajmy, że naturalnie nie jest blondynką. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.

0: Pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.

0: Great Brands.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

To był rok 1995. Niezwykle skromna dziewczyna, piękna, która pracowała wcześniej przy musicalu Metro, zachwyciła całą Europę i skończyła na drugim miejscu eurowizyjnej stawki. Nie można zapominać o tym, że do dzisiaj to jest najwyższa pozycja, na jakiej znalazł się jakikolwiek polski artysta w historii konkursu. Wydaje mi się, że zaimponowało im to, że miałam już styczność z wielotysięczną publicznością. Nie bałam się tego po występach w Stanach Zjednoczonych, dlatego telewizja odezwała się do mnie, mówiła po latach w wywiadach Edyta Górniak. I to właśnie na nią wtedy postawiono wszystkie nadzieje i wysłano do Dublina. Słusznie. Radio Złote Przeboje, Shakin' Stevens.

0: plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: in knowing, knowing me, knowing you, czyli znając mnie i ciebie, to tak myślę, że skoro jesteśmy razem w studiu, to się coś tutaj odbędzie. Teraz jakaś zamiana chyba. Gosia Kościelniak, a Tomek Brel już nabiera powietrza i to znaczy, że chyba się odezwie.
1: Chyba coś powie. Odbędzie się zamiana, tak?
0: Tak, zamiana się. Przeprowadźmy ją.
1: No, liczyłem na jakąś kawusię, jakieś ciasteczko, ale widzę, że nic z tego. No dobrze, będziemy sobie mimo wszystko uprzyjemniać piątkowe popołudnie, to mogę wam obiecać. Zaczynamy w takim razie. Monika Brodka.

0: New Order, czyli zespół, którego nazwę można by przetłumaczyć jako nowy porządek. No, uporządkujemy na pewno pewne rzeczy przed weekendem, w końcu przed nami ostatnie godziny pracy. Piątkowe popołudnie za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w ostatnim w tym tygodniu konkursie z Beatą Kozidrak. Także proszę zachować wzmożoną czujność.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: Dochodzi już 14, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Marcin Krzemiński.
16: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
17: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
16: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
18: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
16: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
19: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wy. wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
16: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
19: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
16: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Giuseppe Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Do końca dnia pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem. Tu od 16 do 19. No na pewno będziemy też bacznie sprawdzać prognozy na weekend. Póki co wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę pięknie. Za kilka minut kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Absolutnie piękne, możecie je postawić choćby w kuchni. Pasuje do wszystkiego. No a muzyczne plany doskonałe. Za chwilę Cardigans, a teraz może i artysta jednego przeboju, ale za to jakiego? Ever David.

0: jest jeden z największych przebojów końca lat 90. Cardigans w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Coś mi się wydaje, że dzisiaj bardzo szybko uporamy się z zagadką, którą ma dla was Beata Koźdrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła. A jeżeli chodzi o wasze odpowiedzi, no posłuchajcie.
1: Witam. Hasłem jest słowo Okin i Lud. Jest to jedna z piosenek zespołu Bajm.
2: O tym nie pomyślałam, ale... to nie to.
0: To może troszeczkę pomogę. Druga podpowiedź brzmi tak. Piasku jest tam więcej niż na bałtyckiej plaży. O, i tak mi się wydaje, że teraz będzie zdecydowanie łatwiej. Moi drodzy, jeżeli wiecie, co to może być, no to zapraszam. Odpowiedzcie na naszej automatycznej sekretarce i nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Zdjęcie Beaty Koźdrak z autografem i nasze piękne radio z logo Złotych Przebojów do zgarnięcia. Finał o 17.30. 22 44 30 to numer do mnie.

0: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Okej, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Czas na...

0: potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
0: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

0: Zespół Depeche Mode w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzałem prognozy na weekend, no i wygląda na to, że będzie pięknie, dlatego nie ma co czekać. Już teraz będziemy planować weekendowe i nie tylko weekendowe aktywności.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy ze Szczecina, a do auta pakujemy rower, bo godzinę jazdy z miasta na południe leży brama do raju dla miłośników dwóch kółek, a i obiekt wyjątkowy. Pieszo-rowerowy most europejski w Siekierkach. XIX-wieczny most kolejowy, wiszący nad Odrą, łączący Polskę i Niemcy, odbudowany po II wojnie dla wojska, ale nieużywany, no i zmarniałby, gdyby nie pomysł przerobienia go dla celów turystycznych. Ma prawie 800 metrów długości. Pokryty jest nawierzchnią gładką i równą jak stół. Zainstalowano też na nim platformę widokową, bo leży w rezerwacie chroniącym niewyobrażalne ilości ptaków. Po niemieckiej stronie pijemy kawę, wsiadamy na rower i ruszamy. Trasa Blue Velo poprowadzi na północ do Świnoujścia. Jadąc za znakami na południe, dotrzemy aż do Czech. Ale ja bym pojechał na wschód. Zieloną, pachnącą, odludną i przepiękną rowerową trasą po Jeziorze Zachodnich. Co roku jest doskonalsza i ma coraz więcej odnóg.
3: Na końcu drogi skręć w lewo.
2: Jeśli skręcicie w jedną z nich, to zachwiejecie polskim rynkiem rolno-spożywczym. Na 20 kilometrze trasy ze Złocieńca do Połczyna Zdroju traficie na bardzo długi szpaler drzew czereśniowych. Są bezpańskie, a rosnące na nich jakże luksusowe czereśnie może zrywać każdy i jeść ile wlezie. Nie żałujcie sobie, a za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze kupicie dobry rower, którym objedziecie niejedno po jeziorze.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.

Niby tylko dwie minuty, a ile to radości, prawda? Queen i We Will Rock You w radiu Złote Przeboje. Kawałek, który liczy sobie, no już prawie pół wieku, to jest nie do uwierzenia. Tak swoją drogą to pamiętam, jakim powodzeniem cieszyły się bilety na cykl koncertów Queen symfonicznie. A propos koncertów, to dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka też będą bilety. Dire Straits symfonicznie, no trwają też wielkie obchody 50-lecia zespołu Kombi i w tym temacie też coś się znajdzie. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje po 18, a najlepiej w ogóle nie wyłączajcie. Kim White teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę sprawdzone wiadomości.

0: Podobno jednego dnia skończyła college, a drugiego miała podpisany kontrakt z wytwórnią płytową. No i tak się robi karierę. Za chwilę 15 i wiadomości, zerkniemy też na pewno do prognoz, tym bardziej, że no takie prognozy to aż radość czytać.
1: Radio Złote Przeboje.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: 22 maja w kalendarzu, piątkowe popołudnie przed nami, właśnie minęła 15, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
7: Powiadomienie ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
8: Nowa usługa ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
9: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
8: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
7: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
10: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
7: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7 i 8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
5: Już dziś w Filharmonii Podkarpackiej wystąpi Drupi. Jeśli tęsknicie za złotą erą Sanremo i chcecie przeżyć wieczór pełen nostalgii, nie może was tam zabraknąć. Drupi wciąż jest w świetnej formie i uwielbia polską publiczność i z wzajemnością. Z kolei jutro przenosimy się kilka ulic dalej do Teatru Siemaszkowej na spektakl muzyczny Tańcz mnie Cohen. To niezwykła intymna podróż przez życie i twórczość kanadyjskiego barda. Scenariusz oparty na tekstach Cohena w kultowych tłumaczeniach Macieja Zębatego gwarantuje ciarki na plecach. A jeśli ciekawi was świat paragrafów, to Rzeszowski Sąd Apelacyjny organizuje dziś Noc Otwartych Sądów. To rzadka okazja, by zwiedzić budynek, wziąć udział w warsztatach kryminalistycznych, a nawet zobaczyć nietypowy proces nad sztuczną inteligencją.
11: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
6: Do końca dnia będzie pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem, tu od 16 do 19. Przed chwilą sprawdzałem też prognozy na weekend, no i wygląda na to, że pięknie będzie, ciepło, nawet do 27 stopni, tyle na zachodzie. No i takie prognozy to nam się bardzo podobają. Za kilka minut odwiedzi mnie Marzena Rogalska i posunujemy razem plany na weekend, a teraz muzycznie sprawdzimy, jak brzmiał początek lat 90. No, brzmiał doskonale. Mileum Farmera.

Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje. Za niecały miesiąc będzie obchodziła kolejne urodziny, no już szóstka z przodu. Tymczasem pamiętam, jak to nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, opowiadała o swoich majowych urodzinach, że zwykle spędza je na scenie. Tymczasem, jeżeli chodzi o koncerty, no to wygląda na to, że Beata Kozidrak spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged na Zamku w Lublinie, przełom lipca i sierpnia, i na ten koncert będziemy się na pewno zapraszać, ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym muzycznym wydarzeniem. Za chwilę Marzena Rogalska, z którą postujemy sobie plany na weekend, a teraz artysta, który też niedawno u nas koncertował, Silla.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zabawę zawsze jest marzeń.
4: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki.

0: litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
2: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
1: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
1: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Reklama.

0: złoto-brązowo, Golden Brown i The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja aż wstanę w tym momencie, bo w naszym studiu Marzena Rogalska. Powiedz mi, czy mój outfit jest okej?
1: Wiesz co, Tomek, ja cię kocham w każdym wydaniu, ale wiesz, że ja już się zastanawiam, w co ja się ubiorę jutro na spotkanie z Tomkiem Jacekowem. Ty słuchaj, nie chciałbyś wiedzieć, jak wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Ja nie wiem, czy Tomek pamięta, pewnie pamięta, ale ja mu jutro zamierzam przypomnieć. I ja nie wiem, Tomciu, na czym to polega, że on może założyć w naszym pojęciu jakieś najdziwniejsze ciuchy, ten Jacyków. Milion broszek mieć w klapie wpiętych i jemu to pasuje. Wiesz, no bo to jest taka osobowość. A ty w ogóle tak zwracasz uwagę do końca na to, co się ubierasz, czy bierzesz pierwszy wygodny ciuch?
0: Tak, tak.
1: To jesteś ten typ, no. Ja też jak sobie coś upatrzę, to uwielbiam po prostu, wiesz, szafa pęka w szwach, a ja chodzę w tych samych pięciu rzeczach. I weź tu, człowieku, bądź mądry. No jutro trzeba się zapytać Jacykowa, o co w tej modzie chodzi.
0: No na pewno, jak nas zobaczył, to by zmarszczył brew. Tak mi się wydaje, nie?
1: Ja się jutro wystroję, ja ci to obiecuję. Ja nas będę dobrze reprezentować.
0: Okej. No to usłyszymy się niebawem.

0: weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

No, wygląda to imponująco. 7 dekad na scenie. Tym, co spotkało w życiu Cher, można by obdzielić kilka osób. No i być może dlatego swoją biografię postanowiła wydawać w częściach. W 2024 pojawił się tom pierwszy. Muzyczny fenomen, czyli Cher, której od 70 lat słuchają nasze babcie, mamy, my, no i pewnie będą słuchać nasze dzieci. Taka właśnie jest Cher. Nie ma co ukrywać, że również przebogata jest biografia naszej nowej redakcyjnej koleżanki, czyli Beaty Kozidrak. W najbliższą niedzielę kolejny program Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Gorąco was zapraszam. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje w niedzielę po południu. A za kilkanaście minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w konkursie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia nasze radio z logo Złotych Przebojów, no i piękne zdjęcie podpisane właśnie przez Beatę. To wciąż czeka na szczęśliwego finalistę. Finał o 17.30. No a po wiadomościach na pewno sama Beata Kozidrak odrobinę podpowie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
14: Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
15: Właśnie minęła 16, w kalendarzu 22 maja, piątkowe popołudnie przed nami, czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
16: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar traw i lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
17: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem. Pali się około 3 hektarów lasu, przy tym, że jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
16: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impasy w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
18: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
16: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
19: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
20: It's really cool. We really like this city.
21: No, już się robi się cieplej to od razu.
22: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
16: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
23: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W repertuarze kina Helios propozycja dla widzów o mocnych nerwach, thriller Pasażer. Młoda para rozpoczynająca nowy etap życia staje się świadkiem tragicznego wypadku. Szybko okazuje się, że nie opuścili miejsca zdarzenia sami. Towarzyszy im demoniczna istota, która zamierza zamienić ich podróż w koszmar. Film w codziennym repertuarze kina Helios. A w niedzielę rzeszowskie bulwary zatętnią życiem za sprawą Dnia Osiedla Grota Roweckiego. Od godziny 15 na uczestników czekają konkursy z nagrodami Dmuchańca oraz Piana Party. Udział jest bezpłatny. Z kolei w sobotę 30 maja Park Kultury i Wypoczynku stanie się centrum World Music. Odbędzie się tam 11. edycja festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. To bezpłatne wydarzenie łączy muzykę z ekologicznym przesłaniem.
1: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Pogoda.
15: W sobotę będzie pogodnie, nigdzie nie powinno opadać i ciepło. Temperatury od 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21. W niedzielę może popadać, możliwe również burze, zwłaszcza na południu, a na termometrach 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie. To już na pewno za chwilę pojawi się kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Pojawiły się już dwie podpowiedzi, wszystko powinno być już jasne, ale nieprzekonanych przekonywać będzie do poprawnej odpowiedzi sama Beata Kozidrak. Już za kilka minut zafunduje nam trzecią, ostatnią podpowiedź. Piękne zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio, które odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. z naszym logo Radia Złote Przeboje. Na pewno o 17.30 do kogoś w sprawie prezentów zadzwonię.

0: Ryan Perry i Dolce Vita. Z pewnością Dolce Vita brzmi doskonale w każdym miejscu na świecie, ale we Włoszech zdecydowanie najlepiej. Tymczasem nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, gustuje nie we Włoszech, a w Hiszpanii chyba najbardziej. A propos, no to przeglądam, co do tej pory nagraliście na naszej automatycznej sekretarce w temacie tajemniczego miejsca, którego szukamy. Miejsca, w którym bywa gorąco, ale też i chłodno. No i tu zaczęły się poszukiwania.
1: Hasłem jest słowo ogień i lód.
0: Pojawiła się też nie wiedzieć czemu taka odpowiedź.
2: Moje kochane Radio Złote Przeboje, z tej strony Katarzyna. Chodzi o piosenkę Diament i Szul.
0: No to w takim razie teraz pora na kolejną, ostatnią podpowiedź, a podpowiadać będzie sama Beata Kozidrak.
3: Śpiewam, że nie ma tam wody. Już wiesz, jakie jest rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
0: Wszystko powinno być już jasne, tak sobie myślę. Radio z logo Złotych Przebojów i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem to są prezenty, które mam dzisiaj dla was. I w tej sprawie o 17.30 do kogoś będę dzwonił. Jaka może być poprawna odpowiedź? Zapraszam 22 44 30. Odpowiadając na pytanie, pamiętajcie, żeby też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Anita Lipnicka teraz.

0: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
2: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. www.omoda.grupabemo.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie.

500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. No a teraz nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu planujemy wakacje.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: W temacie wakacyjnym co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Każdy chciałby mieć all inclusive, na dodatek zapłacić jak najmniej. No właśnie, jak upolować wakacyjne okazje? Przede wszystkim trzeba działać sprytnie i nie przywiązywać się do jednego terminu czy kierunku. Najtańsze oferty często pojawiają się wtedy, gdy możemy polecieć kilka dni wcześniej albo wrócić później. Warto ustawić alerty cenowe i regularnie porównywać linie lotnicze. Niektórzy nawet twierdzą, że dobrze jest to robić z różnych komputerów. Dobrym pomysłem są też wyloty z różnych lotnisk. Czasem podróż do innego miasta na start pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo. No i klasyka, last minute dla spontanicznych. Najważniejsze jednak jest to, nie kupować pierwszej lepszej oferty pod wpływem chwili.
1: Dobrze wiedzieć.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
5: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Pogodnie, ciepło, choć może pokropić deszcz na północnym wschodzie kraju. A na drogach utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. W kierunku Warszawy tam pojazd ciężarowy wjechał w bariery ochronne. Brak osób poszkodowanych, ale zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem wolnym.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
16: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
18: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
19: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.

To jest utwór, z którym chyba wszyscy mamy pozytywne wspomnienia. Zresztą nie tylko my, Gwiazd również. Premierę Thrillera pamięta Kasia Kowalska, czy też Agnieszka Dygant. Obie panie opowiadały nam, że to było przeżycie niesamowite. Najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki. Teraz Mel C, a za niespełna 8 minut sprawdzone wiadomości o 17:00.

0: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
1: Reklama. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Żababel zawsze jest marzeń.
5: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Reklama.
20: Właśnie minęła 17. Marcin Krzemiński ma dla was o tej porze sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
21: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem przez nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
22: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
23: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
22: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
24: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
22: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą zapadł pół roku temu.
21: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
0: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
1: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
0: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
6: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
21: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: Pogoda.
26: W nocy będzie dość pogodnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie. W sobotę słonecznie, bez opadów i ciepło, temperatura od 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21.
19: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
26: Trochę nie mogę się doczekać dzisiejszego finału zabawy z Beatą Kozidrak, choćby dlatego, że muszę zadać pytanie, dlaczego to tak długo trwało. Trzy podpowiedzi już się pojawiły. O 17.30 będę dzwonił do kogoś z bardzo dobrymi wiadomościami, no i przede wszystkim z prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem, do tego radio z logo Złotych Przebojów, które jak żadne inne odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. Takie jak choćby ten zespół A.

0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przyboje. Pamiętam, jak to spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy na różne niezwykłe tematy, a to impreza ze Stevenem Tylerem, kiedy panowie z zespołu Ira grali jako support przed Aerosmith, a to kiedyś, pamiętam, zaglądaliśmy też do szuflady z dyplomami, żeby dowiedzieć się, jaki ma zawód Artur Gadowski, taki, można by powiedzieć, prawdziwy wyuczony. No i tu pojawiło się lekkie zaskoczenie.
1: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
0: No, złoty chłopak i napisze piosenkę i zrobi pierścionek. Czego chcieć więcej? Piątkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę to ona, co chyba wszyscy czekamy niecierpliwie, czyli finał zabawy z Beatą Kozidrak.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 zł oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni, to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
21: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
22: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
21: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.

0: Coś optymistycznego i Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. No powiem tak, coś bardzo optymistycznego znalazłem na naszej automatycznej sekretarce. Nagranie Antoniego z Wrocławia, który twierdzi, że kocha Radio Złote Przeboje nie tylko za muzykę, ale też i za fantastycznych prowadzących. No miód na moje uszy. No i postanowiłem do Antoniego zadzwonić. Dzień dobry, witamy Wrocław.
1: Dzień dobry.
0: Czy Antoni jest fanem Beaty Kozidrak, że się tak niezobowiązująco zapytam?
1: Tak.
0: Tak. Słuchaj, to bardzo dobrze się składa, ponieważ w zabawie z Beatą Kozidrak do zgarnięcia zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki. No i oczywiście radio, które odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. z naszym logo. Antoni, drogi, czy ty masz, gdzie to radio w ogóle postawić, gdybyś je zdobył?
1: Tak, tak.
0: A jakbyś mógł wskazać to miejsce?
1: Na stole.
0: A w jakim pomieszczeniu na stole?
1: W pokoju.
0: W pokoju. Strasznie małomówny jesteś. Słuchaj, to jeszcze jedno słowo od ciebie wyciągnę. Jakiego tajemniczego miejsca szukaliśmy?
1: Pustyni.
0: Pustyni, no wszystko absolutnie się zgadza. Słuchaj, no to w takim razie tak, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak jest twoje. Radio odbierające największe przeboje lat 80. i 90. też jest twoje. Słuchaj, miłego weekendu ci życzę w takim razie.
1: Dziękuję, nawzajem.
0: Dużo dobrego życzę, no i pamiętajcie, moi drodzy, żeby posłuchać też kolejnego programu Beaty Kozidrak, to już w najbliższą.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO, Aleja Armii Krajowej 50, Rzeszów. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama. Sponsorem audycji są właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Wciąż może być zablokowana krajowa 11 w Parkowie pod Tabornikami w Wielkopolsce. Zdarzyły się tam osobówka i motocykl. Jedna osoba trafiła do szpitala, wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. Pogoda w większości regionów wymarzona do jazdy, ale paradoksalnie, jak mówią policjanci, właśnie w słoneczne dni jest więcej zdarzeń, bo i nasza czujność jest mniejsza. Dlatego uważajcie na siebie.
17: Sponsorem audycji byli właściciele Fall House, oferujący apartamenty w Bieszczadach. www.fallhouse.pl.
19: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

One Night in Bangkok i Mary Head w Radiu Złote Przeboje. Dawno, dawno temu byłem przekonany, że Mary Head to jest pseudonim sceniczny, a tu się okazuje, że on naprawdę się tak nazywa. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk, który też naprawdę tak się nazywa, zaglądałem przez ramię, no i widzę, że będzie miał dla was absolutnie fantastyczne prezenty. Między innymi Dire Straits symfonicznie, no i coś dla fanów zespołu Kombi. Zresztą Grzegorz Skawiński po godzinie 18 opowie, jak to przed laty, chcąc grać, a nie mając pieniędzy, pierwszą gitarę postanowił sobie zrobić sam. Jak to było? O tym po 18.

0: Oj, można się zasłuchać. Zdecydowanie tak, jak podczas tego już prawie wieczoru w Radiu Złote Przeboje, bo dobijamy do godziny 18. Obiecuję, że zagramy dla Was m.in. Las Ketchup. Będzie też Elton John, czy też Wanda i Banda. A my sprawdzimy za chwilę, co dzieje się w sporcie oraz w pogodzie na weekend.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
15: Piątek, godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
1: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedziło 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych, Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
1: Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to warto wybrać się na jakiś spacer, natomiast uważajcie, zwłaszcza w niedzielę, bo w całym kraju może popadać deszcz, natomiast w centrum czy też na południu, na zachodzie mogą też pojawić się w niedzielę przelotne burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych, Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
15: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo już po godzinie 18:00, piątkowy wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że nie zabraknie pozytywnej energii. Dowód w postaci tej piosenki myślę, że jest oczywisty. Las Ketchup, a Serehe.

Zespół The Bangles podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90., w którym to Beata Koźlerek w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki numerów takich jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie co robić. W poniedziałek wracamy z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Koźlerek po godzinie 12. A już teraz dajcie głośniej, bo mam dla was Maxi Priest, Close to You.

0: Zrobiło się piękniej nastrojowo z Eltonem Johnem. Sacrifice, Radio Złote Przeboje dla Was gra podczas tego wieczoru. A w tej chwili posłuchajcie Wandy Kwietniewskiej, znanej zespołu Wanda i Banda. Czego to się kiedyś słuchało?
1: Deep Purple to jest skojarzenie od razu Led Zeppelin i Black Sabbath, bo to są kapele, które używały podobnych środków wyrazu po prostu, podobne instrumentarium i tak dalej. No i to jest ten sam czas. Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba, nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty. Więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy, i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Zeppelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, że jestem wzmacniacze, instrument i tak dalej, chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów, na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury.
0: A w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wandę i Bandę. Nie będę Julią, dajcie głośniej.

I to jest bardzo dobry pomysł na spędzenie piątkowego wieczoru, kiedy człowiek przebija się przez korki, wraca do domu, no i właśnie chce już rozpocząć weekend. No to takie kawałki akurat nastrój mogą tylko i wyłącznie poprawić, a za chwilę będzie jeszcze lepiej, bo mamy dla Was między innymi Ace of Base, a także Lady Punk.

0: To meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Możliwe są jeszcze utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Koło Słupcy doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy i jeszcze to może trwać. Pogoda do jazdy dzisiaj bardzo dobra.
23: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Lady Punk, tacy sami podczas tego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą o początkach zespołu Lady Punk to posłuchajcie już, jak teraz wspomina Janusz Panasewicz.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogielnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogielnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A co potem się wydarzyło, no to już wszyscy doskonale wiemy. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do końcówki lat 90. Ace of Base, Life is a Flower. Proszę bardzo.

0: zdecydowanie pojawił się tutaj duch lat 80. w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili Grzegorz Skawiński, znany z ONA czy też Kombi, opowiada, no właśnie, o gitarach.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki.

0: co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
14: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
15: Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Rubena Amorima.
16: Pogoda.
15: Weekend ciepły, powyżej 20 stopni. Powiedziałbym, że nawet gorący na zachodzie, bo do około nawet 27-28 stopni. W niedzielę uważajcie na opady deszczu w całym kraju oraz też szlotne burze. I w końcu nadszedł ten moment, a więc piątek, godzina 19. Można cieszyć się powoli rozpoczynającym się weekendem. Jest co celebrować, więc kawałek w radiu Złote Przeboje, nieprzypadkowy Fun Factory. Celebration. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

też tak mieliście, ale ja przyznaję się, że przed chwilą nuciłem sobie razem z Andrzejem Zauchą ten właśnie kawałek w Radiu Złote Przeboje. A ja przypominam, że od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki na temat jej numerów, najważniejszych numerów, no to wszystkiego się dowiecie. Wracamy w poniedziałek po godzinie 12. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A teraz dajcie głośniej Walking on Sunshine.

0: Słysząc taki kawałek, to od razu człowiek wie, że trafił do Radia Złote Przeboje i nie pomyli z żadną inną stacją. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Jacek Kawalec, prezenter, aktor, wokalista, który tak wspomina zespół Manam.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem

0: wieczory, kiedy słyszę jej głos. Boskie buenos manam podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, więc godnie rozpoczynamy weekend i też nie zwalniamy tempa, bo za chwilę między innymi Urszula, a także Stevie Wonder.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w

0: mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni, to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji. W takim

0: razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Te lody smakują jak w Rzymie.
3: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
4: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
5: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
6: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cudawianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.

Zdecydowanie to jest kawałek idealny na piątkowy wieczór, bo nóżka aż sama chodzi. Przynajmniej tak jest u mnie tutaj w studiu Radia Złote Przeboje. Part-time lover, a więc Stevie Wonder. Natomiast proszę Państwa, czas na Urszulę, Rysę na szkle, a więc singiel Urszuli promujący jej album Supernova. Chociaż będąc bardziej szczegółowym, no to numer w anglojęzycznej wersji pojawił się jeszcze wcześniej, bo na krążku Urszula i Jumbo, która to płyta powstała w Stanach Zjednoczonych. Rysę na szkle to piosenka, która była dla Urszuli niezwykle ważna. Podobno powstała w jej małym, 37-metrowym mieszkaniu na 11 piętrze, no a sama wokalistka rozważała, czy zostać w kraju, czy też na stałe osiedlić się w Stanach Zjednoczonych i nie wracać. No to posłuchajmy już teraz Urszula, Rysę na szkle w Radiu Złote Przeboje.

0: właśnie takie kawałki znajdziecie tylko w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, czas zerknąć do tego, co wydarzy się za tydzień w piątek w Warszawie, a więc bardzo ważny koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Czas wręczyć komuś wejściówki. Halo, halo, czy to Adrian?
1: Tak.
0: Radio Złote Przeboje, dzwoni Mariusz Stelmaszczyk.
1: Witam, witam.
0: Ja w sprawie konkursu Królowie Życia w Radio Złote Przeboje i biletów.
1: O tak, coś sobie przypominam, że się zgłaszałem.
0: No ja mam nadzieję, że sobie przypominasz. Chodziło o to, że maksymalnie w 5 słowach na radiozłoteprzeboje.pl trzeba było napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Ty napisałeś wolność, głośny śmiech i brak limitów. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, no to 25 maja w Warszawie odbędzie się koncert Skawiński-Tkaczyk. No i akurat bilety lecą do ciebie. Zadowolony?
1: O, no nawet bardzo bym powiedział.
0: Więc powiem ci inaczej, po prostu organizuję ci przyszły piątek.
1: O matko, no to super, cieszę się bardzo.
0: Już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No jeszcze nad tym nie myślałem, ale myślę, że na pewno jakiegoś znajomego.
0: No to zrobię jakiś odpowiedni casting, bo akurat wydarzenie jest na tyle zacne, że to musi być naprawdę godna osoba, która z tobą pójdzie na to wydarzenie. Więc Adrian, jeszcze raz, wejściówki należą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni, to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalnych.

0: ciężki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka. Reklama.
2: Dzień dobry, wieczór, godzina 20 w Radiu Złote Przeboje minęła i za chwilę w Radiu Złote Przeboje trochę powspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk. No a teraz dr Alban.

0: Izabela Trojanowska, jestem twoim grzechem podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, a w tej chwili rozmowa z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. No i tak wspominamy lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, to co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do rozmowy z Janem Borysiewiczem z Lady Punk wracamy za chwilę. Teraz dajcie głośniej. Snap.

0: Five This Love podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje, a już teraz Jan Borysewicz, zespołu Lady Punk, opowiada o filmie. Filmie, który ma się ukazać na temat, no właśnie, Janka Borysewicza.
1: To będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: To jest pytanie często mają dziennikarze. O co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc...
1: Okay. Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej. Żeby mieć święty spokój.
2: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do rozmowy z Janem Borysewiczem wracamy za parę chwil w Radiu Złote Przeboje. Teraz będzie nastrojowo. Barry White. One ticket, please. Long list, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

piątek to i musi być disco w Radiu Złote. Przeboje Sissy Catch, natomiast za chwilę między innymi Madonna, będzie zespół The Beach Boys, czy też Chłopcy z Placu Broni, oraz też pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, który opowie o stylówkach zespołu Lady Punk.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
14: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
17: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
18: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM. Radio Złote Przeboje. And you can dance for inspiration.

0: Madonna podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No czy wiesz, że akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak, ja to miał, kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Swoją drogą Hathaway miał też niezłe stylówki. Dajcie głośniej. What is love w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Piątek, 21 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, ponownie się kłaniam i mam kawałek idealny na piątek. Kult, gdy nie ma dzieci, proszę, każdy może nucić.

Radio Złote Przeboje Nelly Furtado. Natomiast proszę Państwa, przenosimy się teraz do roku 1998, kiedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2, rozpoczęto emisję sitcomu Młodowe Lata, powstała też ustawa o podziale kraju na 16 województw, czy też za oceanem odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i 11 Oscarów, 11 statuetek otrzymał film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. Natomiast w 1998 roku ukazały się krążki The Cher Believe, czy też Britney Spears wydała swój debiut Baby One More Time. Ale też swój debiut zaliczyła wówczas Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop dla najlepszej wokalistki oraz za fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i luźny styl, że stał się ogólnopolskim hitem granym we wszystkich stacjach radiowych. I teraz też posłuchamy Reni Jusis, Zakręcona w Radiu Złote Przeboje.

Są takie osoby w świecie popkultury, których bardzo żałuję, że nie miałem okazji zobaczyć na żywo, jeśli chodzi o koncerty, czy też poznać, żeby zrobić z nimi chociaż krótki wywiad. A więc przed chwilą Grzegorz Ciechowski, Republika, Nieustanne Tango. Natomiast jeszcze do godziny 22 w Radiu Złote Przeboje będzie czego słuchać, bo pojawi się m.in. grupa Fleetwood Mac, czy też Savage, a w tej chwili dajcie głośniej Bonnie Tyler.

0: Piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje trwa. Czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem, który opowie wam, jak mylą go czasem, uwaga, uwaga, z Kazikiem Staszewskim.
1: Śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski. No jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą. No to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: No to posłuchajmy. Tilaw już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po godzinie 18:00. Trzymajcie się, miłego wieczoru.

0: teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Reklama.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: To jest weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie w tym programie możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów gwiazd Radia Złote Przeboje. To już teraz posłuchajcie, jak rodziła się muzyczna kariera Małgorzaty Ostrowskiej.
8: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
10: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem. Bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklana Powiedzenia.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Przeżyj to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, Pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
0: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
1: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł. Był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowały się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała takie honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polonez w Poznaniu.
1: Tak było. I było to, był to najdłuższy sylwester w moim życiu. Chyba. No, była super impreza. Po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami, na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali czas niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy imidż Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy, ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie, i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard. No i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione. Jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
1: Raz się tak zdarzyło. Po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
0: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
1: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
0: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
1: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no, on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było, i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli

0: Czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu Szklaną Pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... To jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży Bena Kleksa.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
0: Jak to oglądam w tej chwili, to no, aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenka, piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no, jest to piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach. Bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85, zdjęcia się zaczęły w 80.

0: jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam bardzo dobrze, pamiętam, że byłam przede wszystkim, ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim i właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka, betonowa mewa. No, paradoksy, no niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. No ale no, taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także no to był taki klasyczny chórek.

0: Czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
1: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury. A wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
0: Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
0: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
2: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobne. Podobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no, urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
0: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
3: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej, niż nam się wydaje.
2: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesieni życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo, tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki. Taką wybrałam, bo była fajniejsza muzycznie.
0: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
2: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni, grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne, gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić jakiś wspólny język.
0: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze

0: to Małgosiu, życzę Ci, żebyś w tym roku odkryła kolejny cudowny, nieznany ląd na świecie. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego historia zaczęła się w 98 roku wysoko w górach, w Beskidach. Spotkanie z zespołem Goles Orchestra już teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W studiu goście, którzy przyjechali do nas z miejsca, z którego widać cudownie panoramę Beskidu Żywieckiego. Tam się urodzili, tam również, jak sami wielokrotnie powtarzają, czerpią inspiracje do swoich piosenek, a mowa o miejscowości Milówka. A w studiu witam grupę Golec Orkiestra, Paweł i Łukasz Golec. Dobry wieczór.
2: Witamy pięknie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i w szczególności Ciebie, Wojtku, bardzo serdecznie witam.
0: Nie będziemy tego ukrywać, znamy się od 25 lat, a nasze pierwsze spotkanie odbyło się w stacji radiowej w Bielsku-Białej. Możemy powiedzieć, bo ta stacja radiowa już nie istnieje, to było Radio Delta. Pamiętam, jak wieczorem przyjechaliście z kasetą, wtedy magnetofonową, powiedzieliście, że to jest Wasze nowe dziecko, nowa piosenka. Pamiętam, poza anteną posłuchałem tego chyba 30 sekund i od razu postanowiliśmy z realizatorem, który produkował cały program, zagrać ten numer w całości. No i wtedy rozdzwoniły się telefony. A co to za zespół? A gdzie można kupić kasetę? Bo wtedy to były czasy, kiedy tak naprawdę kupowało się nie płyty CD, ale kasety magnetofonowe z muzyką. I od tego momentu tak naprawdę wszystko się zaczęło. Pamiętacie jeszcze ten moment?
2: Oczywiście pamiętam tak, jakby to było dokładnie wczoraj. Rzeczywiście wtedy był jeszcze taki okres, kiedy się, że tak powiem, nagrywało na słynne kasety magnetofonowe.
0: No właśnie.
2: Była strona A i strona B, prawda? Czyli ta płyta się dzieliła na dwie rzeczy, na dwie strony dokładnie i rzeczywiście utwór ledwo co wyszedł spod igły, prawda? W studiu Bielsku-Białej, gdzie nagrywaliśmy naszą pierwszą płytę Goles Orchestra 1, właśnie mieliśmy możliwość w Beskidach wszystkim zaprezentowania tej właśnie lornetki.
0: I od tej piosenki tak naprawdę zaczęła się Wasza wielka muzyczna kariera, która trwa do dziś, ale powróćmy jeszcze do historii. Kto wpadł w ogóle na pomysł powstania grupy Goles Orchestra?
2: Znaczy, on tak naprawdę można w pewnym skrócie, zawiązał się na jednym z balów koniakowskich. Tam są słynne góralskie bary, bale, no takie, no, albo kończące karnawał, albo zaczynające karnawał.
0: Parę dni trwają.
2: Tak, panie. Tak, no trwają, dzieje się, jednym słowem. I na tym balu właśnie my przyjęliśmy jako tam jeszcze studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. No i grała kapela Wołosi, no to, czyli Zbigniew w Wałach, no i część zespołu Goles Orchestra. I my, kurczę, podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji, beskidzkiej formacji. No i dosyć oryginalnie to zaczęło wychodzić. I mówimy, słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. I w związku z tym umówiliśmy się u nas w domu na próby, czyli w domu, czyli w Milówce, na naszej rodzinnej. No i cóż, mieliśmy później taki jeszcze sprzęt do nagrywania i po prostu zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było Na Holi, to było Chałupa się poliła i UFO. Takie były trzy utwory.
3: Dema, tak zwane.
2: No dema. My gdzieś tam wszyscy nas w branży muzycznej znali jako muzyków sesyjnych, jako sidemenów, bo nagraliśmy już jako, będąc tymi studentami właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach, ponad 60 produkcji z różnymi artystami. To była i Kaja, to był i Piasek, to był i Marla, i
3: Norbi,
2: i Piersi, i wiele, wiesz, tak jak już teraz. I później był temat taki, że no wszyscy nas znali jakby zupełnie z innej strony, a tutaj pojawiła się po prostu jakby jakaś nowa odsłona Golców i nie bardzo wiedzieli, jak to ugryźć. I tak powiem, nie uwierzyli w ten projekt tak zwani słynni majorsi znajomi w Warszawie. No i po prostu my w takim razie postanowiliśmy, że my sobie tą płytę sami wydamy. I tak też się stało, że nagraliśmy materiał 13 utworów. No i w sumie jesienią, wczesną jesienią 99 roku ta płyta już się pojawiła w sprzedaży i kaseta oczywiście, bo wtedy, tak jak było powiedziane na początku, były kasety, także to jest taki ścisły początek. Większość tekstów napisał Rafał Golec, ale kilka tekstów było tak zwanych też, można powiedzieć, takich ludowszczaków przerobionych, trochę takich, wiesz, przykombinowanych. No i ta muzyka była też, w dużej mierze, właściwie pół na pół. Pół tej płyty to były nasze autorskie kompozycje,

0: a druga połowa to były inspiracje muzyki muzyką ludową, muzyką Karpat, ale też z naszej żywiecczyzny. No i tak też powstał pierwszy właśnie materiał, czyli Golec Orkiestra 1.
1: A z drugiej strony od samego początku, prawda, będąc w Katowickiej Akademii Muzycznej, chcieliśmy mieć swój zespół. Właśnie dążyliśmy do tego, żeby coś takiego powstało, żeby być, jak to się mówi, u siebie dyrektorem, jak to koledzy z Kaldowej śpiewają, i rzeczywiście
0: albo kierownikiem
1: i na ten moment to była bardzo słuszna decyzja, która już trwa 25 lat.
2: To prawda, że pierwszą płytę składała cała rodzina w garażu?
1: Tak, dokładnie, bo to w sumie jak zamówiliśmy płyty, prawda, w tłoczni, osobno okładki, osobne, prawda, tam te wszystkie plastiki, folie, więc była, jak ktoś mówi, jak tutaj przy tym stole, cała ekipa, która składała, jeden wyciągał.
0: Ale skąd to wynikało? My nie mieliśmy żadnych sponsorów na tą płytę. Po prostu sami jako studenci, no, nagraliśmy materiał, zapłaciliśmy za studio i oczywiście jak się kupuje płytę, no to za każdą rzecz się płaci. Również za to składanie się płaci.
1: I tak dalej.
0: No a my oczywiście trzeba przyciąłać, no bo tu biedny student i prawda, no to panowie, no to będziemy składać całą noc, no i jakieś może z parę pudełek się nam uda złożyć i tym sposobem zaoszczędzimy jakiś tam grosz. No i
1: rzeczywiście w naszym rodzinnym domu w Bilowce.
0: No i cała rodzina oczywiście, impreza
1: babcia, mama, bracia, wszyscy, prawda, później koledzy z Bielska Białej przyjechali tak. I też nam pomagali, że tak powiem, pakować te płyty i oczywiście do pudełka i znaleźliśmy pierwsze egzemplarze na targ w Milówce, który jest co wtorek, prawda, można powiedzieć od prawie 500 lat. I tam te pierwsze właśnie egzemplarze poszły, jak to się mówi, na pniu.
2: Słuchajcie, no zastanawia mnie to nadal, jak to się stało, że właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych usłyszał waszą piosenkę. Czy to może było tak, Łukasz Paweł, że przyjechaliście któregoś pięknego dnia do Warszawy, zapukaliście do ambasady i poprosiliście, że jak będzie prezydent w Polsce, żeby mu dać tą kasetę, żeby posłuchał?
1: Słuchaj, o takich kulisach nie możemy mówić.
2: Rozumiem.
0: Porządne, że tak powiem, cysterny z gór przyjechały. Tak.
2: Rozumiem.
0: Śliwki były, rozumiem, zbierane do...
1: Jak to się mówi, zajcie to po Bożemu, nie?
2: Rozumiem, dobrze, nie będę wnikał w takim razie.
0: Nie.
2: Ale zaskoczenie dla was było
0: duże? Wiemy, że jego sztab był fanem Golców, jakby byli tak. Ta ekipa, która tam gdzieś obudowywała tą całą wyjazdę, bo to wiadomo, to nie on sam robi, tylko jest cała jakaś tam ekipa, prawda, no i po prostu oni jakby byli fanami tej piosenki, byli fanami Golec Orkiestry i najprawdopodobniej podsunęli mu to, że to się też wpisuje jakby w ogóle w tą przemianę gospodarczą, w tą przemianę taką geopolityczną,
1: cywilizacyjną w ogóle,
0: tutaj
1: nie?
0: Jakby w tej wschodniej części Europy, no i faktycznie to tak, to porównanie i odniesienie do przemian, do tych zmian, no było bardzo uzasadnione i takie szczał w dyn, można powiedzieć.
2: No to muszę o to również zapytać, czy zagraliście już koncert u George'a W. Busha na jego ranczu w Teksasie?
0: Jeszcze nie. Ale tam jest muzeum jego i w tym muzeum również to ścielisko
1: jest.
0: Całe
1: rodziny Buszów.
0: Jest muzeum rodziny Buszów i w tym muzeum właśnie jest również ten element z tym ścieliskiem, także można tam sobie posłuchać również tej piosenki i jest jakby odniesienie do tej wizyty wtedy w Polsce. W 2002 roku.
2: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Specjalnym gościem programu jest dzisiaj zespół Golec Orkiestra. Raz jeszcze dobry wieczór. Słuchajcie, jak to się stało, że wasza muzyka pojawiła się w kulturze komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko.
0: Jakby przyszło takie zamówienie z jego strony i takie zapytanie, czy bylibyśmy w stanie napisać piosenkę tytułową do filmu, do komedii Pieniądze to nie wszystko, w którym grano plejada artystów, prawda, aktorów polskich. No i pokazał nam scenariusz, bo to jakby od tego trzeba wiedzieć, o czym to jest i czy w ogóle się wpisujemy jakby w tą filozofię. No i oczywiście zgodziliśmy się i tak też powstała piosenka Pieniądze to nie wszystko, czyli taki utwór, można powiedzieć, tytułowy. Rafał Golec spisał z Olgą tekst, muzykę wspólnie stworzyliśmy. No i później był etap, że tak powiem, udźwiękawiania tego filmu, czyli jakby spotkaliśmy się z Juliuszem Machulskim i on powiedział, że potrzebuje elementy naszej muzyki i też konkretne piosenki, czyli wycinaliśmy jakby bez wokalu, z wokalem, same jakieś instrumentalne wersje, bo bogatsze mnie, to się robi w filmie, czyli film się składa z różnych elementów. No i faktycznie tam do tego filmu było włożonych chyba 18 utworów Golec Orkiestry, bo jedynka i dwójka. Plus ten, czyli jedynka, czyli pierwsza Golec Orkiestra numer 1, czyli pierwsza płyta i druga płyta, to nawet więcej, bo tu było 13 utworów i tu było 13 numerów. Tak, bo myśmy taki mieli bajer, że na każdej płycie dajemy 3 13 szczęśliwą liczbą dla nas jest, to musi być 13 piosenek na każdej płycie. No i właściwie na większości płytek mamy tak właśnie tą liczbę, czyli to będzie w sumie tam 26 numerów, nie?
1: Tak. A z drugiej strony, no, sam film też w ogóle świetną robotę zrobił, bo to rzeczywiście nie sam, że jest aktualny, jeżeli często jest właśnie puszczany w telewizji, także można go spotkać bardzo często. Właśnie główną rolę odgrywa Marek Konrad, między innymi. Bardzo lubię tego aktora, więc no, jest to charakterystyczny film i moim zdaniem on będzie taki...
0: To już był taki klasyk, taka ikona.
1: Taki klasyk, właśnie ikona, tego mi właśnie brakowało. Tak, to można powiedzieć, on przejdzie do takiego właśnie...
0: No klasyk po prostu.
1: No tak.
0: Bo także my generalnie to było też dla nas nowe doświadczenie, ale wydaje mi się, że dobrze to się wszystko zgrało i dobrze też to się spasowało. No jedno z drugim, że tak powiem.
1: Ta muzyka z tym filmem właśnie, z tym obrazem pasuje. Tak. W całości. No i ją się dobrze czyta właśnie. I to crazy, prawda, jak tą krowę ciągną, prawda, za tym prawda, autobusem i tak dalej.
0: To jest w ogóle jakaś abstrakcja,
1: kultowe,
0: nie?
1: Tam, tu nie będziemy cytować tych tekstów, bo tam są takie na niektóre...
2: Musielibyśmy wypikać.
0: Tak, to byłoby pikania sporo, no. Ale
1: i hasło przewodnie, prawda, podczas pierwszego otwarcia tego biznesu, prawda, gdy...
0: No, polecamy, z całego serca.
1: Jeżeli ktoś nie widział, oczywiście, tak. Także... No, super, półpesa i bardzo sobie to cenimy.
2: A czy jeszcze jakieś propozycje dostaliście filmowe?
0: A było kilka takich propozycji, było kilka tych propozycji, no wiem, jeden, bo no niektóre nam też pasowały, no niektóre mniej, jakby to później też człowiek musi też mieć czas, żeby to jakoś tam zrealizować. Także było i do teatrów, i w Polsce, i w Czechach też pisaliśmy muzykę, także jakby to znamy to rzemiosło, tylko już później no poszliśmy bardziej w takie no typowo sceniczne, powiedzmy, kurczę,
1: sytuacje,
0: projekty, jakby na tym się skupiliśmy, czyli jakieś większe programy telewizyjne i koncerty telewizyjne i jakby to nam jednak robiło największą robotę i to był największy napęd dla nas, nie? Taki dobrze zrealizowany koncert telewizyjny, no to później cała... Znaczy, no w dużej mierze ja jakby komponuję muzykę no z Edytą Pawłą tam no od święta. I po prostu
1: też Łukasz Pilchu i prawda, i Rafał Rozmus.
0: No, bo też połączyliśmy połączyliśmy siły jeszcze na przestrzeni tych lat, no z wieloma artystami. Oczywiście brat Rafał Golec jest odpowiedzialny za teksty od wielu, wielu lat, ale też ostatnimi czasy też wspomagamy się jeszcze dwoma świetnymi tekściarzami, mianowicie Michałem Zabłockim i Wojtkiem Błęckim. Także też kilka utworów z ich jakby tutaj współpracą powstały, ale tak naprawdę to jest tak, no technicznie to wygląda w taki sposób. Powstaje jakieś demo, powiedzmy 3-minutowe i to jest pierwszy krok, no i rozsyłamy po naszym teamie Golec orkiestrowym, co wy o tym myślicie?
2: Rozumiem.
0: Czy będzie z tej mąki lep, czy nie? Bo no, po prostu dwa krótkie pytania. No, bo jedni dają lajka, tak, inni no nie dają tego lajka.
1: Nie idź tą drogą, tak, nie proszę tą cię, drogą. Nie idź, nie, nic z tego nie będzie.
0: Nie, no i ale po prostu jakaś zawsze jest jakiś feedback, że tak powiem, słuchajcie, refren jest świetliwy, ale te zwrotki i ten wstęp jest taki sobie. Zrób tam kilka wersji. No i robimy kilka wersji, albo przyspiesz tempo, albo może zwolni. No i po prostu, no jeżeli już dojdziemy do jakiegoś konsensusu, to wtedy łapiemy tak zwaną całą formę tak na zicher, czyli robimy już takie faktycznie porządne demo i to dostaje tekście, czyli albo Rafał brat siada wtedy i pisze tekst, albo tam no właśnie, czy Wojtek, czy Michał Zabłocki, ale też w ostatnim czasie było na przykład tak, że Rafał mi podesłał kilka gotowców, nie? Czyli miał, słuchaj, mam w szufladzie ileś tam tych tekstów, ale uważam, że ten i ten jest, kurczę, w miarę skończony, napisz coś do tego. No to siadamy wtedy też po prostu razem, no i piszemy, no tworzymy jakby już do konkretnych słów, no i też powstaje jakby takie demo, ileś tych wersji, powiedzmy, no i później dalej temat, jak już to jakoś ogarniemy, przejmuje temat dalej producent.
2: Zespół Golec Orkiestra jest moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut porozmawiamy o nowych głosach, które pojawiają się w piosenkach grupy Golec Orkiestra. Zatem bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracamy do spotkania z grupą Golec Orkiestra. Czy na przestrzeni tej wielkiej muzycznej kariery 25 lat nie mieliście ochoty, żeby każdy z was na przykład na moment wybrał karierę solową?
0: Wiesz co, na przykład w moim przypadku to sporo osób chętnie by zaprosiło do jakiegoś współtworzenia jakichś ciekawych rzeczy, prawda? Dużo w ogóle muzyki instrumentalnej i tak dalej. Natomiast żeby iść rzeczywiście w kierunku solowego, na ten moment nie przewidziałem czegoś takiego.
1: No ja też nie. Jakoś tak nie mam takiej potrzeby.
0: Jako z sesji muzycy, to cały czas mam jakieś propozycje, żeby coś tam.
1: A to jeszcze mamy czas, żeby tam coś robić.
0: Ale tutaj wiesz, no tu jest cały, wiesz, mechanizm bardzo dobrze prosperujący, działający, więc tutaj trzeba to pchać na muzyk.
2: To jeszcze muszę
0: I w związku z tym, jakby wiesz, no na chwilę obecną mamy 12 nowych utworów gotowych praktycznie. No niektóre są prawie gotowe, no jakby wymagają finalnych miksów, zgrania jakiegoś takiego. Ale to już jest też jakby no taki no, konkret, z którym właśnie wychodzimy na zewnątrz i lada dzień tym wszystkim się podzielimy właśnie w formie płyty, w formie nowych klipów, teledysków. Teraz kolejną piosenkę wypuściliśmy, czyli Ewę. Bardzo ciekawy utwór, dobrze się spisuje na koncertach, klip ma kilka dni. Także widzimy dosyć pozytywny odbiór, komentarze.
2: Będziemy oczywiście o tym również rozmawiać, o waszych nowych planach, o tej
0: także
2: nowej
0: jakby
2: płycie.
0: Tylko jakby po prostu tak, że po tych wszystkich latach nie siedliśmy na laurach i już nic więcej nie musimy robić, tylko kapelusz zawiesić, odcinać kuponiki. Nie, tylko na cały czas. Tylko na cały czas muzyka kręci, fascynuje, inspiruje nas, życie inspiruje. I w związku z tym no mamy tych przemyśleń sporo, które właśnie są zawarte w tych piosenkach, między innymi
2: Ewie. O tej nowej piosence Ewa będziemy jeszcze rozmawiać w Radiu Złote Przeboje, a ja muszę się was zapytać, jakich artystów tak naprawdę zapraszacie do tych swoich nowych projektów?
0: No, w 2019 no, wyszedł projekt Symfoetnik. Takie duże wydawnictwo muzyczne, gdzie orkiestra korespondowała symfoniczna z muzykami ludowymi, wirtuozami muzyki ludowej, ale zaprosiliśmy do tego projektu kilku fantastycznych, że tak powiem, artystów. Przede wszystkim utworem przewodnim tego wydawnictwa była piosenka Górą Ty, czyli kooperacja, można powiedzieć, Golec Orkiestry, Gromiego i Bedoelsa. Bardzo ciekawa kompozycja, no wielki przebój i faktycznie numer jakby no wprowadził Golec Orkiestrę w inny rejon, czyli jakby do młodego pokolenia, że tak powiem, nas pokazał, czy młodemu pokoleniu pokazał naszą twórczość, a z kolei nasi fani dowiedzieli się, kto to jest BDOS, bo to było też jakby ciekawe zjawisko, no bo to jakby jest inne pokolenie, nie?
1: A z drugiej strony właśnie robiąc nasz jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia, chociażby w Polsacie, czy później w Telewizji Polskiej, to właśnie Netrenty mówiła, zrobię wam festiwal, czy znakomity jubileusz w Sopocie, tylko muszę zaprosić odpowiednich gości. Przemyślcie sobie, kto to ma być. I tam właśnie zaprosiliśmy właśnie Marlę Radowicz, która z nami znakomicie zaśpiewała Crazy Is My Life.
0: Zatańczyła
1: tak z Bujnickiego, że normalnie nam klapki spadły. Później, prawda, Halina Błękowa, która też świetnie zaśpiewała, czy Szymon Wydra, znakomite solo na skrzypcach dał Michał Urbaniak, w takim właśnie klimacie bardzo jazzowym. A później oczywiście w Katowicach mieliśmy 20-lecie naszego istnienia, to wtedy zaprosiliśmy chłopaków zespołu Pektus, tak. Anię Wyszkoni, Kamila Bednarka, to też właśnie otworzyło nam nowe jakby takie
0: Ewe Farną,
1: takie nowe doświadczenie muzyczne, połączenie różnych tych światów, prawda, muzycznych. No i rzeczywiście też rzeczy można zobaczyć u nas na naszym, prawda, YouTubie. No jest to bardzo też oryginalne i zupełnie inne podejście do właśnie naszej twórczości.
0: No ale to też pokazuje, że muzyka jest jakby otwarta i właśnie przy przypadku płyty Symfoetnik to było tak, że jakby też goście z różnych jakby, że tak powiem,
1: galaktyk,
0: estetyk muzycznych też śpiewali nasze piosenki. Piotr Cugowski śpiewał Crazy Is My Life, znakomicie. Kuba Badak, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Młodyszej w Katowicach, śpiewał Lornetkę. Krzysiek Herdzin zaaranżował ten utwór.
1: Świetnie zrobił.
0: No, ponieważ oczywiście Gromi zaśpiewał też kilka utworów z nami, a czy no
1: zagrał.
0: Zagrał, no bo i Górą Ty z BDOS-em i z Kółkę, bo jeszcze wtedy był drugi raper z BDOS-em, ale też i Janosika zagrał. zagraliśmy później oczywiście z Krzyśkiem Trybuniem Tłutką, też premierowy utwór Wywiął mnie w góry, przepiękna kompozycja. No i Andrzej Lampert był też operowym śpiewem, pociągnął góralski numer z pierwszej płyty. I także to naprawdę miło wspominamy te czasy i też jesteśmy otwarcie przy nowych produkcjach, przy nowych, że tak powiemy, przy wydawnictwach na właśnie współpracę. I takie też będą właśnie. Już kończymy kilka utworów, ale to nie będzie taka nasza tajemnica, żeby faktycznie zaskoczenie miało być wtedy, kiedy to ogłosimy światu. Słuchajcie, jest coś nowego, Golec Orkiestra i...
2: I tu na pewno pojawią się nazwiska wielkich polskich muzyków. To teraz porozmawiajmy o tym waszym nowym dziecku, czyli o piosence Ewa. Inspiracja czerpana była z Biblii.
0: No tu chodzi o tą Ewę z Adamem, z Edenu, oczywiście, z raju. O tą, tak. To oczywiście tutaj to było tak, że pierwsza była muzyka. Ja stworzyłem tą muzykę i ona była, oczywiście miała też tam ileś odsłon, ale to już tak mniej więcej bujało na samym początku bardzo fajnie. I Wojtek Błyerski mówi, daj mi to, bo mi się to podoba, mam na to jakiś pomysł. No i faktycznie, że tak powiem, z podnabową Rafała, brata Rafała, że tak powiem, no właśnie w ten klimat. Oczywiście, no jest to piosenka, którą... do której trzeba podejść na bardzo dużym uśmiechu i na luzie. No nie jest to numer na poważnie, tylko jest to numer po prostu, no, siąść, kawkę wypić, ciało zjeść i się pośmiać. I...
1: Są lajtowe numery, tak. Poważne, ciężkie, prawda? To jest takie jak z przymrużeniem oka.
0: Czyli tak, właśnie, to jest ta sama jakość, co w Lordetce. Czyli po prostu trzeba mieć luzik do życia i tak ten utwór odbierać. I tak też go ludzie odbierają, bo przecież graliśmy już go na kilku koncertach. I no naprawdę, samograj.
2: Przy okazji tej piosenki Ewa, bo ona również powstała z okazji 25-lecia zespołu Golec Orkiestra. Jakieś niezwykłe rzeczy szykujecie dla swoich fanów na 25 lat muzycznej kariery?
0: No tak, no tu jest ambitny plan, bo właściwie zamykamy płytę, mamy 12 nowych piosenek. Tutaj i właściwie no jest ambitny plan, żeby od 5 kwietnia przyszłego roku ruszyć już taką regularną trasę koncertową z 25-leciem. Także no tej wersji się trzymamy, planujemy też duży koncert jubileuszowy z udziałem wielu artystów, tych, którzy wezmą udział w tym projekcie tejże płyty, bo już pewne rzeczy mamy podomykane, podopinane, ale tutaj o szczegółach no nie mogę mówić, bo tak jak powiem, niech to będzie
2: tajemnica.
0: No niech to będzie niespodzianka i po prostu ale cóż, no jakby zamykamy te wszystkie sprawy, także już scenariusze, jakieś wizualizacje, materiał się realizują do tego wszystkiego, także jakby już te prace postępują, także już się czujcie Państwo zaproszeni na te koncerty jubileuszowe, bo to będzie zupełnie coś innego, będzie promocja nowego materiału, także oczywiście szczegóły na naszej stronie golec.pl.
1: A z drugiej strony musimy sobie zadbać właśnie o ten jubileusz, bo my najbardziej czujemy, prawda, co chcemy pokazać Państwu, z czym się utożsamiamy, jak to ma wyglądać, mamy swoją koncepcję właśnie na cały projekt, tak jak tutaj właśnie przed nami jest chociażby projekt Symfoetnik, prawda, płyta, którą też od początku do końca, można powiedzieć, zrealizowaliśmy, mając tam jakiś zamierzony cel i wizję tego wszystkiego.
0: I pomysł,
1: to jest właśnie najistotniejsze. To samo będzie z jubileuszem, który będzie też pewnie nie takim, jak to się mówi, sztampowym, tylko coś ekstra naprawdę się szykuje.
0: A tym bardziej, że my sporo świata zwiedziliśmy, w wielu krajach graliśmy, w przedziwnych miejscach, można powiedzieć, kulę ziemską objechaliśmy 50 razy dookoła. Ostatnio zagraliśmy 15 turnę po Stanach Zjednoczonych. No, teraz gramy w Niemczech kilka koncertów, później lecimy do Rzymu, w Polsce bardzo dużo. Także tych naprawdę takich ciekawych rzeczy do pokazania jest sporo.
2: Kalendarz napięty,
0: Kalendarz napięty, ale mówię w perspektywie tych lat, które się odbyły. Także tutaj jest co pokazać, jest o czym, że tak powiem,
1: śpiewać.
0: Grać i śpiewać, trąbić. Także mam nadzieję, że to będą też ciekawe i przede wszystkim inne koncerty. Inne od tego, co gramy na chwilę obecną, bo też jest cały cały set już na nowo przygotowany, wykreowany, utworzony. I mam nadzieję, że to będą takie no, niezwykłe koncerty.
2: Tych koncertów w przeciągu tych 25 lat zagraliście no, tysiące. Czy macie jakiegoś takiego nadwornego kronikarza, który notuje te wasze wszystkie koncerty?
0: Takim najwierniejszym kronikarzem jest Urząd Skarbowy w Żywcu.
4: Tak myślałem, ale nie chciałem tego powiedzieć.
0: I nasza księgowość kreatywna, która też to wszystko ma.
1: Tam jest czysta prawda.
4: Rozumiem.
0: Także tam jest wszystko wyliczone, co do joty od wszystkiego są podatki zapłacone.
4: Dutki oddane.
0: Tak. Że jak ktoś mówi, co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi.
1: Ale tak, na nasze 20-lecie, czyli 5 lat temu, mieliśmy ponad 2,5 tysiąca koncertów zagranych. Więc teraz przez 5 lat na pewno ta suma dużo, dużo wzrosła. Także, ale na pewno będziemy podczas tego jubileuszu naszego się chwalić, ile właśnie zagraliśmy koncert, czy nam właśnie przybędzie, jeśli chodzi o okrążenie ziemi, o które Łukasz wcześniej powiedział. Oj, na 20-lecie było to prawie 50 razy. O. Myślę, że teraz na pewno to kilkakrotnie
0: to w ogóle
1: wzrosła ta ilość, także no rzeczywiście, ale to jest policzalne.
2: Koncertujecie na całym świecie. Czy macie taki koncert, który pamiętacie do dziś?
0: Z takich na pewno znaczy koncert, no być może wydarzenie przy tych koncertach, bo tutaj jestem jakby ciekawy czasami historii. Mieliśmy kilka awaryjnych lądowań samolotowych, także znamy lądowanie na pianie, znamy te tematy, między innymi do Stanów, jak lecieliśmy tam ileś lat temu, prawda, no to była akcja, że zostało koło na Okęciu i wystartowały dwa samoloty, jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto i nie wiadomo, który samolot. Okazało się, że Toronto wcześniej lądowało, oni mieli koło, a my nie mieliśmy. I no wtedy było awaryjne lądowanie, a jeszcze wtedy nasza koleżanka stewardesa miała urodziny, także no było pogoszczone tam, prawda, w tym
4: samolocie. Rozumiem, że wesoły samolot był.
0: No oczywiście, no. Czy leci z nami pilot, było pytanie. No i po prostu, ale nie, no wszystko oczywiście szczęśliwie się zakończyło. Lądowaliśmy w nocy. No po prostu światła, wszystkie karetki, tam wszystko już stało.
1: Znaczy, czekaliśmy na lotnisko, no.
0: To po prostu, no, wyglądało to przekosmicznie.
1: Jak na filmy, słuchaj, no. Cały pas na biało, prawda, w tej pianie. Ale dobrze, że była dobra pogoda.
0: Tak, no nie wiało.
1: Nie wiało, bo nic tam się nie działo pod tym względem, więc wszystko się dobrze skończyło.
2: Jak znam siebie i was, to ta nasza rozmowa mogłaby spokojnie jeszcze trwać do białego rana, ale czasu już naprawdę nie mamy. Fajnie było się spotkać w radiowym studiu, wypić tą przysłowiową małą czarną, ale nie po góralsku. No i powspominać początki waszej wielkiej muzycznej kariery. 25 lat minęło jak jeden dzień. Życzę wam, żeby te kolejne 25 lat każdego roku zaskakiwało was i nas nowymi dźwiękami. I tego wam życzę i życzę również, żeby któregoś dnia zadzwonił albo Łukasz, albo Paweł i powiedział: Wojtek, słuchaj, Sting do nas zadzwonił. Chcemy robić z nim wspólnie muzę. Bo to byłoby naprawdę ciekawe połączenie. Zespół Goles Orkiestra i Sting. Tego wam życzę. Gorąco dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Niech się te życzenia ziścią.
2: Jak sami słyszycie, pomysłów zespołu Goles Orkiestra naprawdę nie brakuje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku czymś nas naprawdę niezwykłym zaskoczą. A to jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
5: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dub, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
6: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no, żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc pod to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. A już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzywy, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze. Naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne. No. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy. Co więcej, z dubem, ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów. Instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane.
3: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy Maj, Festiwal Europejskich Korzeni, to zwiedzanie Grodziska i Wieży Widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy Maj, Festiwal Europejskich Korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
7: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. W okazji Dnia Mamy zapraszamy z cudawianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalnych.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.